0: Jeża poznasz po kolcach, mordo.
1: Jeże znamy najbardziej z ich kolców. A czy wiecie, że kolce jeża to tak naprawdę przekształcone włosy? Po urodzeniu ma ich około
2: 4-7.

Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję

0: To jest poranna gimnastyka z Shakirą. Daj, daj w RMF Max jeszcze przed godziną szóstą. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry, siemaneczko. Słuchajcie, powstał ranking najbardziej agresywnych kierowców. Najbardziej nerwowi okazuje się, że za kukiem są Włosi, a wiceliderami w tym zestawieniu są Brytyjczycy.
0: O proszę.
2: Akurat tutaj się nie dziwię. No, ciebie by nie wkurzało, jak jest kierownica po prawej stronie.

0: wieprzowy 43% taniej, 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
1: Mecz jubileuszowy na 110-lecie Legii Warszawa. 6 września na stadionie przy Łazienkowskiej wielki mecz rozegrają piłkarze, którzy zapisali najpiękniejsze karty w historii Legii. Ciekanowski, Radowicz, Odzicza Ofoe, Roger Guerreiro, Pisz, Kiełbowicz i wielu innych. Idole wielu pokoleń na boisku oraz liczne rodzinne atrakcje. Partner obchodów 110-lecia Legii plus 500. Kupując bilet, wspierasz Fundację Legii w organizacji zajęć sportowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. www.bilety.legia.com.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
5: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
6: Orły oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
7: Bo na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,98. Oferta do 14 sierpnia. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Wielkie chrupnięcie w niskich cenach w Super Zoo. Tylko do 19 sierpnia kupisz żwirek silikonowy Magic Pearls 3,8 litra, aż 61% taniej za 9,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 25,99. Zapraszamy do Super Zoo w cecha Zielony Targówek w Warszawie. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
10: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
11: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.

0: 1, 3, 4.
1: Uno, do, trej, zobaczycie, że będzie godzina siódma. Pitbull, I know you want me, na 12 minut przed godziną siódmą. Bawimy się razem z wami i pobudzamy was do tego, żebyście wstali do roboty.
2: Wstawaj, nie udawaj.
3: Kliber, Świderski i Karola.
4: No tam sobie można było dopisać, co kto chce.
1: No, słuchajcie, to jest...
5: Niektórzy mają urlop jeszcze, przypominam.
1: To jest wasz poranek, przypominam. To jest najlepszy moment, żeby w tym momencie się dobudzić, żeby nagrać nam głosówkę, a my akurat mieliśmy bardzo fajny temat.
4: No to jest super temat. Pytaliśmy was, z kim chcielibyście mieszkać, kogo chcielibyście mieć ze swojego współlokatora. Bardzo proszę, lecimy z tym, co nagraliście.
6: Że tak powiem, z matką Stiflera.
1: O, to komedia. Komedia się szykuje.
7: Idealny lokator to taki, który pracuje w delegacji i płaci na czas.
4: O!
1: Tutaj chyba nazwał się właściciel jakiejś
4: tak.
1: Mikrokawalerki.
4: Pozdrawiamy.
8: No z kim by nie zamieszkać, jak nie ze Smerfem, Leniuchem i Łasuchem. Leniuch nie przeszkadza w nocy, a Łasuch śniadanie przygotuje.
5: Chyba, że wcześniej wszystko zje.
1: No, to też jest taka szansa.
9: Cześć, z tej strony Emil. Ja chciałbym zamieszkać z Adamem Małyszem, no bo co Adam ma zawsze w kuchni? Adam Małyszki.
5: Myślałem, że powiesz, że będzie skakał rano po bułki do piekarni.
2: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
1: Nie, po banany.
5: A
1: nie, po bułki i banany. No,
5: no
1: tak.
5: Właśnie, no.

0: Meduza, Bad Memories na 5 do 7 w RMF Max.
1: Warto być z nami, żeby być najlepiej poinformowanym o poranku, bo u nas flash, sport, pogoda, u nas jest absolutnie wszystko.
2: A słuchajcie, jak zostaniecie chwilę dłużej, to może wam powiemy na przykład, co najlepiej jest zjeść na śniadanie, ale nie, to nie wiemy. Nie. To nie wiemy, jeszcze się zastanowimy. Flash, prognoza pogody to na pewno. O 7
1: to
2: RMF
1: trzeba,
2: Max.
1: Tak. Max! To jest twoje śniadanie, czy to będzie kogoś śniadanie?
2: Nie, to będzie kogoś śniadanie. Ja powiem, co jest po prostu najlepsze. Reklama.
3: Marian, okazja jest. Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego Książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego Książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
7: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
8: Play.
9: Tuptozaury opanowały Jura Park Bałtów. Przyjedź i poznaj największy hit sezonu, interaktywne dinozaury oraz nowe prehistoryczne oceanarium 3D. Stań oko w oko z mieszkańcami pradawnych mórz. Wybierz się na safari z dzikimi zwierzętami, szalej w parku zabaw i odpocznij na Źródlanej Wyspie. Zaplanuj rodzinną wyprawę do Jura Parku i przekonaj się, że jeden dzień to za mało. Jura Park Bałtów. Tego lata rusz tropem przygód. Poleca RMF Max.
10: Oh, nie no, znowu to samo. Ty też masz dość monotonnego przemysłowego cateringu dietetycznego? Sięgnij po Foodie Force. Gotowane lokalnie, więc odpowiedzialnie za smak i jakość. Oferujący wyłącznie sprawdzone naukowo diety standard, sport, low carb, keto, wege i inne. Tylko z najlepszej jakości składników i z bogatym wyborem dań. Spróbuj Foodie Force. Ten smak sprawi, że nie wrócisz do innych. Wejdź na foodieforce.pl i wybierz swoją dietę.
11: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
12: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
13: Sanostol.
14: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten lek

0: wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisenostal, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: I po reklamie.

0: leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
2: Jak 2 tygodnie urlopu.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
5: Jest punktualnie godzina 7, a to zobowiązuje. Flash Sport, pogoda w RMF Max. Anna Łopuszańska, dzień dobry. To ciężki poranek dla kierowców korzystających z A4. Niezależnie od tego, z której strony jedziecie, możecie utknąć w korkach. Śląski odcinek autostrady między węzłami Murskowska i Mysłowice stoi po tym, jak zderzyły się tam 2 ciężarówki. Utrudnienie spodziewajcie się w kierunku Krakowa. A my zostajemy na A4. Tym razem jednak z problemami mierzą się jej użytkownicy z Dolnego Śląska. Na węźle Kąty Wrocławskie zderzyły się 3 busy i osobówka. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Wrocławia.
4: Słuchacie RMF Max.
5: Dane co drugiego Polaka w rękach hakerów. Cyberprzestępcy włamali się do bazy firmy, która współpracowała z 12 tysiącami placówek medycznych. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski przyznaje, że to jeden z największych w historii kraju tego typu incydentów.
6: Każda osoba, która stoi za tym atakiem i uważa, że mogła z firmy prywatnej wyprowadzić dane 19 milionów obywateli i te dane obywateli sprzedać, szantażować bądź wyprowadzać poza granicę Polski, musi się liczyć z tym, że bezwzględność polskich służb i prokuratury będzie ostateczna. Tu nikt nie będzie z nikim dyskutował.
5: A tak mówił wczoraj wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Co warto zrobić? Warto na pewno zastrzec sobie numer PESEL, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Tymczasem pierwszy raz od 27 lat w kontynentalnej Europie można było zobaczyć wieczorem całkowite zaćmienie słońca. U nas było tylko częściowe, ale i tak robiło wrażenie.
7: Kawałek słońca i kawałek księżyca.
8: Tata w kolejce po okulary teraz i na gorąco.
9: Po prawej stronie z dołu wchodzi ten księżyc jednak na tą tarczę słońca. Bardzo ładny widok. Super, piękna pogoda, w ogóle piękne miejsce, super.
5: Mówili w rozmowie z Piotrem Bułakowskim obserwatorzy zjawiska w specjalnej strefie w Wiosce Żeglarskiej w Mikołajkach. No i to wszystko na teraz z kolejną taką treścią. Oczywiście wracamy do Was punktualnie o 8, a teraz czas na sport w RMF Max. I na otwarcie flesza sportowego doniesienia z kortów w Toronto, bo Iga Świątek melduje się w finale turnieju WTA 1000. Pierwszy finał w sezonie. Pierwszy kanadyjski finał dla Świątek. Nasza tenisistka pokonała w półfinale Ukrainkę Melinę Świtolinę. Wynik spotkania 6-3, 1-6, 6-3. I jeszcze błyskawiczna zmiana dyscypliny. Jakub Szymański zgarnął brązowy medal Mistrzostw Europy w biegu na 110 metrów przez płotki. No i mamy pierwszy polski krążek pływackich Mistrzostw Europy. Justyna Kozan w Paryżu wywalczyła brąz w wyścigu na 400 metrów stylem zmiennym. Jeszcze o poranku rześko, jeszcze przyjemnie, ale nie dajcie się zwieść. A to dlatego, że już po południu będziemy notowali wysokie wartości. I tak, na przykład na północy Polski będzie to jeszcze tak 21 stopni, 26 kresek. Zobaczymy już na zachodzie kraju. Podobnie będzie zresztą na południu i południowym wschodzie, ale tutaj rzeczywiście od 25 do 28 stopni ta temperatura będzie się wahać i 29 zobaczymy we Wrocławiu.
4: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii z 4-gwiazdkowym polem kempingowym Route 44.
10: 3 minuty po godzinie 7, nie dajcie się zwieść.
11: No nie damy.
10: Nie dajcie się zwieść.
11: Powiem tak, znamy się nie od dziś, więc dam wam dobrą radę. Nie ubierajcie dzisiaj swetra, tak jak niektórzy.
10: O, co się stało? Kto przyszedł w swetrze? Czy to była Karolina? Dzień dobry, to jest Wstawaj, nie udawaj. Filip Kliber.
11: Karola Kowalska.
12: Piotrek Świderski.
10: Buongiorno.

0: Słuchajcie, takie rzeczy tylko u nas. Śniadanie serwuje Eminem w RMF Max.
1: Świderski i Karola.
2: A jeżeli znasz się na elektryce, jeżeli wiesz, jak położyć panele i pracowałeś kiedyś przy wykończeniówce, to teraz trzeba zrobić RMF Max głośniej, bo jest super robota.
0: Proszę.
2: Jest naprawdę nieźle płatna. Jest jeden haczyk, bo oczywiście haczyk musiał być. Haczyk to jest pracodawca, bo to jest polska stacja antarktyczna, która szuka pracowników do wyprawy na Antarktydę, nie?
3: Ja bym bardzo chciał kontakt do tej ekipy, bo tam na pewno każdy już się oduczył wychodzić z wychodzenia na fajkę.
0: Jak ktoś ma dosyć upałów w Polsce, bardzo proszę, robota
2: marzenie
0: będzie paliła się w rękach.
3: Filip podrzuci kontakt.

0: do śniadania, do jazdy samochodem, do tego, żeby po prostu wstać. Polecamy RMF Max, polecają eksperci, poleca Filip Karolina i Piotrek. Robi Szulc, Barbs i Better Times, czyli 17 po 7. I eksperci mówią też przy okazji najważniejsze poradne informacje.
1: A teraz będziemy chwalić, bo słuchajcie, PKP Intercity ma powody do dumy. W lipcu przewieźli aż 9,5 miliona podróżnych.
0: Nie no, brawo, naprawdę.
1: No i to jest historyczny rekord, jeśli chodzi o pierwszą połowę sezonu letniego.
2: Ja myślę, że to nie, w ogóle nie powinno nas to dziwić. Przy dieslu za 8 zł za litr, to ja myślę, że ludzie po prostu do sąsiada zaczęli jeździć pociągiem, no.
3: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii z czterogwiazdkowym polem kempingowym Route 44.
4: Reklama.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Expert.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Tak zbija się kokosy w RMF Max.
1: Zgarniasz 15 tysięcy złotych!
2: Ja nie mogę!
0: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Rabaty minus 80% w Faktory Ursus Janopol. Od 20 do 22 sierpnia trwa 80's Party. Wybrane produkty w super niskich cenach. Sprawdź oferty w sklepach Adidas, Tefal, Puma i wielu innych. Tylko w outletach Faktory Ursus i Janopol.
7: Sokół odkrywa swoją enklawę w premierowym utworze Pogwarzymy. Posłuchaj już dziś na YouTube i we wszystkich serwisach streamingowych.
8: Naładuj lato z MG PGD. Do 10 września czekają na ciebie wydłużone jazdy testowe z samochodami elektrycznymi. Sprawdź je na własnych zasadach, gdzie tylko chcesz, nawet na całą dobę. Weź udział w akcji Naładuj lato z MG PGD. Zrób zdjęcie z elektrycznym MG, odbierz darmowe gadżety. Złóż zamówienie i walcz o nagrodę główną, pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu. MG Motor PGD Toruńska Krasnobrodzka 5. Szczegóły na mgmotor.pgd.pl.
9: Mecz jubileuszowy na 110-lecie Legii Warszawa. 6 września na stadionie przy Łazienkowskiej wielki mecz rozegrają piłkarze, którzy zapisali najpiękniejsze karty w historii Legii. Ciekanowski, Radowicz, Odzicza Ofoe, Roger Guerreiro, Pisz, Kiełbowicz i wielu innych. Idole wielu pokoleń na boisku oraz liczne rodzinne atrakcje. Partner obchodów 110-lecia Legii plus 500. Kupując bilet, wspierasz Fundację Legii w organizacji zajęć sportowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. www.bilety.legia.com.
10: I po reklamie.

0: słowo.
1: Na metę.
2: Kamperem.
3: Bez granic.
4: Na lody.
5: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
6: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

0: Dajcie głośniej, śpiewajcie razem z nim. To John Newman, Love Me Again. Na 3 minuty do wpół do 8 w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Świderski i Karola.
3: Czy żeby pójść na grzyby, to już czy za późno?
4: Nie, ja myślę, że już za późno. O tej porze,
3: trufle,
4: proszę cię.
3: No nie wiem, nie chodzę, ale słuchajcie, trufle, ktoś idzie, poszedł, będzie szedł na grzyby, trufle można znaleźć, podobno nie jest ich jakoś szczególnie dużo w polskich lasach, ale jak już wam się trafią, to je zbierajcie, bo w skupie to nawet 2,5 tysiąca prawie można zgarnąć za kilogram takich grzybów.
4: No. Ile?
3: 2,5 tysiąca złotych za grzyby.
4: Najdroższych grzybów może znaleźć się nie uda, jeżeli pójdziecie do polskiego lasu, ale za to butelki kaucyjne mogą się okazać nowymi truflami.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
4: Tylko nie róbcie z tego oliwy. Bo to nie wyjdzie. Gips kukonia Nathan. Ty masz 28 minut po 7.

0: Cały czas wspominamy mundial, wspominamy go muzycznie, Shakira i Burna Boy, Daj Daj na 7.37.
1: Już dajemy tutaj, bardzo proszę, dajemy zabawę, słuchajcie. No. Pomyśleliśmy sobie, bo tak sobie tutaj rozmawialiśmy między sobą, co się musi zgadzać od samego rana, żeby po prostu wszystko się zgadzało, żeby wszystko było tak, jak chcecie.
0: Czy ja mogę powiedzieć?
1: Możesz.
0: Bo ja muszę mieć czysto w zlewie. Nie może być absolutnie nic w zlewie rano, bo inaczej uważam, że dzień już będzie do wywalenia.
1: Do wyrzucenia.
0: No.
1: Do kosza pod zlew. Ja na przykład, ja nie mogę sobie masła, wiecie, ukroić nożem, który ma ząbki, bo potem na maśle jest wzorek i bardzo mnie to denerwuje.
0: Słuchamy, nie oceniamy.
2: I od razu mówimy, że hajs w portfelu odpada.
0: Tak, tak, więc pytamy was o to, co się musi zgadzać rano, tak żebyście mieli bardzo dobry dzień.
1: Messenger RMF Max tutaj jak zawsze jest wasze miejsce dla was. Nagrywajcie się, piszcie jak wam lepiej. Chętnie usłyszymy, co wam się musi z samego rana zgadzać.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do piątku winogrona jasne na wagę 6,99 za kilogram oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
8: Nie szukaj wymówek, szukaj okazji. A tych na mieszkania w Park Leśny Rembertów nie brakuje. Rabat do 50 tysięcy, garaż za złotówkę, harmonogram 2080. Sprawdź pełną ofertę mieszkań i wybierz promocję dla siebie. Dowiedz się więcej w biurze sprzedaży i na parkleśnyrembertów.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Mecz jubileuszowy na 110-lecie Legii Warszawa. 6 września na stadionie przy Łazienkowskiej wielki mecz rozegrają piłkarze, którzy zapisali najpiękniejsze karty w historii Legii.

0: salonie i serwisie Gili Warszawa Raszyn przy Alei Krakowskiej 24A.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: I po reklamie.

0: Klasyków poranku również zabraknąć nie może. DJ Snake i Justin Bieber na 10 minut do godziny 8 w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Świderski i Karola.
3: Zgadzać się muszą nie tylko hity na Maxa, ale zgadzać się musi wam wiele rzeczy, jak się okazuje, bo zalaliście Messengera RMF Max swoimi natręctwami tak naprawdę, bo
4: no
3: tak to trzeba
4: tak,
3: powiedzieć.
4: Trochę nie? Tak, pytaliśmy was o to, co wam się musi o poranku zgadzać, żeby to był dobry dzień, no i bardzo proszę.
3: Paulina?
5: Żebym miała bardzo dobry dzień, musi się okazać, że jest to sobota albo niedziela.
3: Dobra, czyli sorry. Już wiecie co u Pauliny.
6: U mnie pierwsze co po przebudzeniu to musi być kawka, bo bez tego to już...
3: No ja, kawusia. Nie, no bez kawki, jak to w ogóle bez kawki zacząć?
7: Rano. Najważniejsze jest to, żebym ja obudziła się pierwsza, a nie moje dziecko.
3: A to nie jest tak, że to właśnie jest ten budzik? Mama! Mama!
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: Mama!
4: Przypominamy, że kto wstaje pierwszy, ten robi śniadanie, więc może to by nie była taka zła opcja.
3: I to nie robi mamy!

0: 5 minut do godziny 8. Dawid podsiadło sobie gra, a wy na łapcie zimnego powietrza na zapas do domu, bo będzie gorąco.
1: Będzie gorąco, bo w weekend nawet 35 stopni.
2: A czy to prawda? Sprawdzimy za moment w prognozie pogody i fleszu punktualnie o 8.
0: I pamiętajcie, żeby nie zostawiać sobie jazdy autobusem na weekend. Dowiecie się po weekendzie. Reklama.
3: Dyson Airwrap ID bursztynowy jedwab. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2029. Teraz za 1919 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Szukasz miejsca, które zrobi efekt wow. Opera Club Warszawa. Wyjątkowa przestrzeń w samym sercu stolicy. Tu elegancja łączy się z energią, tworząc wydarzenia, o których mówi cała Warszawa. Firmowy event, bankiet czy gala? Z nami wszystko jest możliwe. W konkurencyjnej cenie i z perfekcyjną organizacją. Opera Club Warszawa. Twoje wydarzenie, nasza pasja. W podziemiach Teatru Wielkiego Opery Narodowej, Plac Teatralny 1. Zarezerwuj termin już dziś. operaclub.pl.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.

0: to teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł tanie. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego Książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego Książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: I po reklamie.

0: 8 w RMF Max, a to oznacza garść najświeższych informacji w skrócie. Anna Łopuszeńska, dzień dobry ponownie. No i niestety nie mamy dla Was dobrych informacji, bo A4 w Śląskiem wciąż jest zakorkowana. O poranku doszło tam do zderzenia dwóch ciężarówek. Autostrada w kierunku Krakowa jest nieprzejezdna.
1: Słuchacie RMF Max.
0: A cierpią także ci, którzy zaplanowali sobie wakacje na Sycylii. Sycylijskie lotnisko wciąż jest sparaliżowane. Do jutra przedłużono całkowite wstrzymanie odlotów i przylotów we włoskiej Katanii. A to z powodu aktywności wulkanu Etna. Blokada portu ma potrwać do jutra, do godziny 16. No ale tamtejsze władze podkreślają, że sytuacja jest dynamiczna i niczego nie można wykluczyć. Od początku aktywności wulkanu w Katanii odwołano łącznie prawie 700 lotów. Na Sycylii utknęły tysiące turystów, w tym Polacy. Z restauracji znikną jednorazowe saszetki z sosami, śmietanką do kawy czy na przykład z przyprawami. W życie wchodzą właśnie unijne przepisy, które zakazują używania plastikowych opakowań, ale nie od razu Rzym zbudowano. Zmiany mają być wprowadzane stopniowo.
2: W Polsce zakaz używania takich opakowań zacznie obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2030 roku.
3: Spodziewamy się, że dopiero w przyszłym roku Komisja Europejska opublikuje wytyczne, których konkretnie opakowań ma to dotyczyć.
2: Tłumaczy Marek Pogorzelski z Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Jednorazowe opakowania wciąż będą dostępne w dwóch przypadkach. Przy zamówieniach na wynos oraz w szpitalach i domach opieki.
0: A tematem zajęła się Magdalena Greinert. A teraz przedsmak sportowego flesza w RMF Max i sukces, o którym warto, a nawet należy wspomnieć. Polak został nowym szefem zespołu Formuły 1 Cadillaca.
4: Marcin Budkowski is replacing Graham Loudon.
0: Marcin Budkowski zastąpił Brytyjczyka Grahama Loudona. 49-latek pracował już w Ferrari, w McLarenie, a także w Międzynarodowej Federacji Samochodowej. No i to wszystko na teraz. Czas już, no właśnie, na garść informacji ze świata sportu. Flash sportowy przed Wami, tuż potem prognoza pogody. No i zaczynamy od sukcesów naszych. Iga Świątek awansowała do finału turnieju WTA 1000 w Toronto, pokonując Ukrainkę Linę Świtolinę. Wcześniej Jakub Szymański zdobył brązowy medal w biegu na 110 metrów przez płotki w lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Birmingham.
5: Przełamanie takiej klątwy, otwarcie w końcu worka z medalami na 110 metrów, idealnie przed zbliżającymi się za 2 lata Mistrzostwami Europy w Chorzowie.
0: Mówił medalista. Przenosimy się teraz na piłkarskie boiska. W kiepskiej sytuacji jest obecnie GKS Katowice. Ekipa odpadła z walki o Ligę Konferencji mimo wygranej w rewanżu. Spotkanie na Bukowej z izraelskim Hapoelem Tel Aviv zakończyło się wynikiem 2-1, ale pierwsze spotkanie w Miszkolcu rywal wygrał 2-0. Lato znów rozgrzewa silniki. Dziś na termometrach co prawda jeszcze 28 stopni. Taką temperaturę zobaczymy we Wrocławiu, ale od 25 do 27, 28 stopni także na południu Polski, w Krakowie, w Katowicach 26, podobnie w Warszawie, w Szczecinie 26 również i najmniej zobaczymy diś na północy kraju 21 stopni. Natomiast od jutra już okolice 30, a nawet ponad 30 stopni, pełne słońce również dziś. Także no, szykujmy się.
1: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
6: 3 minuty są po godzinie 8, a jeżeli dzisiaj patrzycie mrugając oczami, że macie jakąś kropkę na monitorze, to spokojnie, to nie są wypalone piksele, tylko to jest efekt tego, że wczoraj obserwowaliście zaćmienie słońca bez okularów. Tak było.

0: Takimi hitami na maksa nastrajamy was przed weekendem. To Black Eyed Peas na 9 minut po 8 w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Świderski i Karola.
3: No i teraz uwaga, rano, ważna informacja. Jeśli Unia Europejska wprowadzi w życie takie zaostrzenia, które dotyczą norm pestycydów w jedzeniu, które jest importowane do Europy, do Unii Europejskiej,
0: tak?
3: No to trzeba będzie więcej płacić za kawę. I teraz można zgadywać, o ile więcej? Od 10 do 332%.
0: Czekaj, niech zgadnę. 332%.
3: Dokładnie tak, rozumiecie? Kawa podrożyć może 332%. I
0: Matko
3: co my zrobimy?
0: Matko Bosko, no co? No przerzucimy się na macze.
1: Poranka w RMF Max.
0: It's a match. To będzie mój pomysł na kawę.
3: Trawa na śniadanie? Będzie można się dzielić.
0: Mniam. Za darmo?
3: Trawą z ukochanym pupilem, no.

0: ale oni nam robią wakacje. Jennifer Lopez i Alok, 17 minut po godzinie 8 w RMF Max. To jest Wstawaj, nie udawaj.
1: A to jest już oficjalne info, słuchajcie. Po 10 latach związku Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez wzięli ślub.
2: No w końcu. No.
0: Ile można czekać?
1: Ceremonia odbyła się pod Lizboną, po cichu, w bardzo kameralnym gronie.
2: No ale widzicie, ona wytrzymała 10 lat bez pierścionka, a ty robisz awanturę, że choinka nie jest wyniesiona. No. Obiecał to obiecał, tak? Zrobi. Nie trzeba co 6 miesięcy przypominać przecież. No hello.
3: Reklama. Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
6: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
7: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Castorama.
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
9: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
11: W parku rozrywki Majaland wakacje trwają najlepsze. Odwiedź nas i

0: uważymy. Posłuchaj już dziś na YouTube i we wszystkich serwisach streamingowych.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Auto GT. Warszawa, ulica Połczyńska 95.
2: Eurola, wszystko cię stać. Eurorabaty masz.
3: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary. Do 5 września.

0: o tej porze. Minutę po wpół do dziewiątej. Proszę się rozsiąść wygodnie, bo pora na wasz ulubiony...
1: Pierwszy radiowy serial o miłości.
2: Miłość jest krótkowzroczna.
1: Nasi zakochani Matt i Ines wybrali się na romantyczną randkę. Chat GPT podpowiedział Mattowi, że kobietę najlepiej zabrać obejrzeć zachód słońca.
3: Kurde, a ty widzisz to słońce? Bo mi coś zasłania, chyba jest zamknęli czy coś. Słońce się zamyka.
0: Matt, ale ty to wiesz, kiedy mnie zabrać na randkę. Przecież dzisiaj trzeba pomyśleć życzenie, bo będzie spadał rój Persefonów.
1: Rój Perseidów.
3: Persefony? Chyba iPhony. I dlaczego one spadają? Przecież jak ci taki Persefon spadnie, to ty masz po ekranie, dziewczyno.

0: Co tutaj się zadziało, słuchajcie? Alan Walker nowej, Ava Max dla was na 22 minuty przed godziną 8, 9, żartowałam 9.
1: To jeszcze nie wstał, takie żarciki.
2: Na pewno już się pobudził, ale okazuje się, że w Polsce naprawdę się całkiem nieźle żyje.
0: Co to, pewnie
2: tak,
0: powie.
2: To jest naprawdę prawda, bo czytamy właśnie, że Polonii ubywa za granicą, za gramanicą. Największy spadek jest w Niemczech i Wielkiej Brytanii.
0: Witamy w domu, no.
1: No my tam po prostu już pomalowaliśmy i wyremontowaliśmy wszystkie domy i możemy wracać. RMF Max.
3: RMF Max. Reklama. RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: Ach, to niska cena.
6: Mamy to o Lewiatanie tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Krimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Harlem Globetrotters.

0: RMF Max.
1: Siemka, muzyka poważna, klasa czy obciach?
2: Klasa, a nawet klasyka.
1: A rap?
2: Też klasa.
3: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
4: Do zobaczenia w Warszawie, Dziwek.
3: Alior Bank. Pewni swego rytmu.

0: 12 minut zostało do godziny 9, tu RMF Max, a to Jason Derulo, Michiko, wiralowe Michiko w RMF Max.
1: Kliber, Świderski i Karola.
2: Uwielbiamy ekipę RMF Max, uwielbiamy was, odzywacie się do nas na Messengerze i my przy okazji chcemy całej ekipie absolutnie pomóc, bo Fabian jest gościem, który robi niesamowite rzeczy i to robi ręcyma, łopatkami i wiaderkami.
3: I robi to w Kołobrzegu, buduje, słuchajcie, rekordowo wielkie zamki. Podczas pierwszej edycji zbudował zamek o wysokości 3 metrów 24 centymetrów. W zeszłym roku ten rekord został poprawiony i ten zamek miał już ponad 3,5 metra. No i co, znowu idziemy na rekord.
0: Robią wrażenie.
3: I to już jutro.
2: I to już jutro. Jeżeli chcecie przy okazji ponosić wiaderka z wodą, jeżeli chcecie pomóc i zobaczyć, jak taki zamek powstaje, a wiadomo, że co, ekipa RMF Max nie pomoże,
3: no pomoże.
2: Jutro od samego rana na plaży w Kołobrzegu naprzeciwko sanatorium Bałtyk trzeba do Fabiana podejść, trzeba ponosić wiaderko, tylko pamiętajcie, żeby zabrać ze sobą poziomicę.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
2: I nie ma tak, że ósma i przerwa, nie? Nie, tam jest robota, tam jest naprawdę robota.

0: Żeby spokojnie dojechać do pracy. To Lili Wood i The Pricky, Robin Schulz, Prayer in Sea na 6 minut przed godziną 9.
1: Po wczorajszym zaćmieniu, które wszyscy oglądaliśmy, słuchajcie, wyszukiwanie hasła ból oczu wzrosło w internecie o 5000%.
2: Coś takiego!
3: No, do tej pory ludzie wpisywali ból oczu tylko po meczach polskiej reprezentacji.
0: Tak było, ale to trzeba przy okazji jakiś oczoból Max wymyślić może?
1: No właśnie, żeby szybko coś sprzedawać.
0: Oczoból Sprint? Nie wiem. U nas bez żadnego bólu wam przedstawiamy najważniejsze informacje. Koniecznie zostańcie, bo za chwilę flash i pogoda.
1: No popatrz.
0: A jedyny ból, jaki zagra, to pitbull.
4: Reklama. Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w ten piątek Chibo Exclusive kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. A Soda Stream różne rodzaje 440 ml. Teraz tylko 14,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Największe nazwiska muzyki elektronicznej tego lata tylko na Fire Festival w Chorzowie. Alan Walker, DJ Snake, Dimension, Elder Brook, Netsky i wielu innych. 28-30 sierpnia. Promenada superauto.pl Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Sprzedaży bilety jednodniowe i pakiety na eventim.pl. No to fire!
9: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
10: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
9: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę. W drogerii

0: Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM, to liczy się człowiek, to kupuje.
1: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego Książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego Książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
2: Rabaty minus 80% w Faktory Ursus i Annopol. Od 20 do 22 sierpnia trwa 80's Party. Wybrane produkty w super niskich cenach. Sprawdź oferty w sklepach Adidas, Tefal, Puma i wielu innych. Tylko w outletach Faktory Ursus i Annopol.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
1: Nie widzę żadnych słabych stron.
0: Od środy w Kauflandzie artykuły szkolne, kup 4 z Kaufland Card Extra, 4 najtańsze gratis, 8 na osobę. Nie dotyczy papieru ksero i plecaków. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Kaufland. I po reklamie.
2: Po swojemu.
3: Na spontanie.
2: Na luzie.
4: Zawsze na maksa. A to na maksa.
5: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
6: Dziewiąta w RMF Max wybiła. Czas na garść świeżych informacji w pigułce. Anna Łopuszańska. Dzień dobry ponownie. Jest szansa, że Polska dostanie dodatkowe pieniądze z unijnego programu SAFE. Chodzi o niewykorzystane środki z pierwszej puli pożyczki wynoszącej 150 miliardów euro.
7: Na razie nie wiadomo, ile dokładnie pieniędzy pozostało. Wiele zależy od umów z pierwszego naboru, między innymi od Włoch, które mają zarezerwowane prawie 15 miliardów euro, ale wciąż nie podpisały umowy pożyczkowej. Jeśli Włosi zrezygnują z części pieniędzy, to trafią one do wspólnej puli. Na razie nie wiadomo, jaka konkretnie kwota przypadnie Polsce, gdyż negocjacje z Komisją Europejską dopiero przed nami.
6: O czym informowała Katarzyna Szymańska-Borginą.
5: Słuchacie RMF Max.
6: Włoski atakujący Yuri Romano dołączył do siatkarskiej ekipy PGE Projektu Warszawa. 29-letni Włoch podpisał ze stołecznym klubem 2-letni kontrakt. Atakujący dotychczas reprezentował głównie włoskie kluby, a do warszawskiej drużyny dołączyli też Aleksander Śliwka, środkowy Bartłomiej Lemański oraz włoski trener Roberto Piazza. Tydzień, dwa, może więcej. Ile potrzebujemy czasu, żeby tak porządnie wypocząć? Dziś w RMF Max spróbujemy odpowiedzieć na kilka ważnych pytań dotyczących urlopu. Jak w takim razie wypoczynek wpływa na nasze zdrowie psychiczne?
8: Przede wszystkim ma znaczenie dla naszego układu nerwowego. Regeneracja, czyli odpoczynek w formie krótkiego urlopu bądź wolnego weekendu, jest dla nas bardzo ważne, bo musimy regulować nasz układ nerwowy.
6: Dobrze, no to w takim razie ile powinien trwać urlop, żebyśmy rzeczywiście tak poczuli trochę luzu?
8: Wypoczynek powinien trwać od 7 dni do 14 dni, czyli minimum tydzień.
6: No, o tym wszystkim mówiła nam oczywiście psycholożka Patrycja Podgórska. I na zamknięcie jeszcze ważna sprawa dla dzieciaków, które chciałyby zrobić kartę rowerową. Strażnicy miejscy we współpracy z policją organizują egzaminy dla uczniów szkół podstawowych, którzy ukończyli 10 lat. Najbliższe terminy w Miasteczku Ruchu Drogowego to 21, 25 i 26 sierpnia.
5: Lepiej wiedzieć. Lepiej.
9: Pogoda w RMF Max.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Od 26 do 28 stopni dziś na termometrach maksymalnie, oczywiście w ciągu dnia, jeszcze o poranku może być trochę chłodniej, ale ta pogoda powoli się rozkręca. No i dziś rzeczywiście będzie pięknie, będzie słonecznie, będzie bardzo ciepło, jeszcze nie gorąco. Ten gorąc wróci w piątek, niestety. Niestety, bo nie wszyscy za nim tęsknili specjalnie. Biometr dziś jest korzystny, a ciśnienie może się trochę wahać, ale to można sobie zawsze wyrównać kawą na mieście najlepiej.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Przewietrz trochę głowę. Odpal lato na maksa.
11: 2 minuty po godzinie 9:00. Dzisiaj już akurat nie ma żadnego całkowitego zaćmienia. Dzisiaj nie ma żadnego roju Perseidów. Dzisiaj jest po prostu czwartek.
12: Upałów nie ma?
11: Upałów nie ma.
13: Ale weekend na horyzoncie za to.
11: Więc my wam mówimy dzięki, ale zostańcie z chwilami na maksa. Filip Kliber,
12: Karola Kowalska,
13: Piotrek Świderski, cześć.

0: Karina.
1: Ale Zokaria też fajnie. Nicińska, zapraszam chwilę po dziewiątej na lato na maksa i bądźmy dzisiaj w czwartek. Jak tacy właściciele smażalni ryb w nadmorskiej miejscowości po kontroli sanepidu, która nie wykazała żadnych nieprawidłowości. Lekko, ale pozytywnie zszokowani Żyćkiem. Zapraszam do 13, a tymczasem Nelly Furtado i Timbaland. Specjalnie dla Was już teraz.

0: reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego Książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego Książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
3: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RLSO 0%.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
4: Klasa, a nawet klasyka.
5: Arab?
4: Też klasa.
6: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
7: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
6: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
8: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Zdrowi. Mecz jubileuszowy na 110-lecie Legii Warszawa. 6 września na stadionie przy Łazienkowskiej wielki mecz rozegrają piłkarze, którzy zapisali najpiękniejsze karty w historii Legii. Ciekanowski, Radowicz, Odzicza Ofoe, Roger Guerreiro, Pisz, Kiełbowicz i wielu innych. I tole wielu pokoleń na boisku oraz liczne rodzinne atrakcje. Partner obchodów 110-lecia Legii Plus 500. Kupując bilet, wspierasz Fundację Legii w organizacji zajęć sportowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. www.bilety.legia.com.
12: Jeszcze raz! Trzy zjazdy to za mało!
13: W parku rozrywki Majaland wakacje trwają najlepsze. Odwiedź nas i przeżyj niezapomnianą rodzinną przygodę. Tylko w sierpniu, kupując 3 bilety, 2 kolejne otrzymasz gratis. Nie zwlekaj. Szczegóły znajdziesz na majaland.pl.
14: Marian, o czym myślisz?
15: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
14: O mega okazjach w Media Expert.
15: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
1: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: I po reklamie.
17: Jak najlepsze wspomnienia.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to chcę wypić czas na koniec. To

ostatni refren na cały regulator. To jest dla was. Szczęście, to Firewalk i Katy Perry między innymi w RMF Max. No właśnie, gdzieś między robotą, ostatnimi zakupami, tankowaniem samochodu, sprawdzaniem przeglądu na ostatnią chwilę i próbą dopięcia walizki zaczynamy rozumieć, że no, urlop czasami nie bywa odpoczynkiem. Urlop jest logistyczną operacją wojskową i zawsze tak się wydarzy, że zawsze czegoś człowiek zapomni. No to dajcie znać, pytam was dzisiaj o to, co najczęściej zostaje w domu, kiedy wy już jesteście 200 km od niego. Dajcie znać pod 3001 albo na Messengerze RMF Max, tak żeby tym, którzy się właśnie pakują i próbują wszystko dopiąć na ostatni guzik, troszeczkę pomóc. Chociaż ręczniki szybko schnące i bidony, to umówmy się. Śmiało możecie zostawić. RMF Max załatwi. 3001 albo Messenger RMF Max. Czego najczęściej zapominacie jadąc na wakacje? Czekam!

0: No i co? No i się człowiek doigrał. Koniec. Koniec śmieszkowania. Nie, nie ma, nie będzie. Czas na poważnie porozmawiać o waszych pieniądzach. O 15 tysiącach złotych, które mogą być wasze i to w bardzo szybki sposób. Wystarczy wysłać hasło MAX pod 7327 za 3,69 albo wysłać zgłoszenie na rmfmax.pl, kliknąć i uwaga, ty wysyłasz jednego SMS-a z hasłem MAX pod 7327 albo zgłoszenie na rmfmax.pl, a my je mnożymy 580 razy. Wow! Czegoś takiego jeszcze dzisiaj nie było, żeby pomnożyć waszą szansę na 15 tysięcy złotych 580 razy. Nic dziwnego, że nagle zrobiło się nieco poważniej. Poważna kasa do zgarnięcia. 15 tysięcy złotych. I to kto wie, może już na jedno twoje kliknięcie? Hasło MAX pod 7327 albo zgłoszenia na rmfmax.pl. RMF MAX. Graj, nie czekaj.
1: Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Nie szukaj wymówek, szukaj okazji. A tych na mieszkania w Park Leśny Rembertów nie brakuje. Rabat do 50 tysięcy, garaż za złotówkę, harmonogram 2080. Sprawdź pełną ofertę mieszkań i wybierz promocję dla siebie. Dowiedz się więcej w biurze sprzedaży i na parkleśnyrembertów.pl.
4: Harlem Globetrotter.

0: RMF Max.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz Luz tylko złoty 99 zł za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego Książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego Książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
6: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Naładuj lato z MG PGD. Do 10 września czekają na Ciebie wydłużone jazdy testowe z samochodami elektrycznymi. Sprawdź je na własnych zasadach, gdzie tylko chcesz, nawet na całą dobę. Weź udział w akcji Naładuj lato z MG PGD. Zrób zdjęcie z elektrycznym MG, odbierz darmowe gadżety. Złóż zamówienie i walcz o nagrodę główną, pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu. MG Motor PGD Toruńska Krasnobrodzka 5. Szczegóły na mgmotor.pgd.pl.
10: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
11: Dyson Airwrap ID bursztynowy jedwab. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2029. Teraz za 1919 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: i po reklamie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
2: Od 26 do 28 stopni dziś na termometrach maksymalnie, oczywiście w ciągu dnia. Jeszcze o poranku może być trochę chłodniej, ale ta pogoda powoli się rozkręca. No i dziś rzeczywiście będzie pięknie, będzie słonecznie, będzie bardzo ciepło. Jeszcze nie gorąco. Ten gorąc wróci w piątek, niestety. Niestety, bo nie wszyscy za nim tęsknili specjalnie. Biomet

co mówi ciałko na urlopie, chwilę przed 10:00? To proste. No dawaj jeszcze tego gofra. Body Talk i Ale Farben na antenie RMF Max przed chwilą. Niech ten czwartek w naszym życiu będzie trochę jak polski sport dzisiaj, żeby tak było co świętować. Niech ten słodki rogalik awansuje do finału waszego śniadania, jak Iga Świątek w Toronto. Niech ten brąz na naszej opaleniźnie będzie jak taki udany brąz Jakuba Szymańskiego na 110 metrów przez płotki i przede wszystkim niech droga na wakacje nie zamieni się czasem w wyścig Formuły 1, zwłaszcza teraz, kiedy za sterami Cadillaca zasiadł Polak Marcin Budkowski. Tyle się, słuchajcie, wydarzyło, a 10:00 jeszcze nie ma. O tym wszystkim, co najważniejsze i najnowsze, już za chwilę we Fleszu. Punktualnie o 10:00. Bądźcie koniecznie.

0: reklama. Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.

0: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Wyprzedaż w multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Kozioł roboczy Hard Head, wykonany ze stali i z regulacją wysokości, kupisz za jedyne 69 zł, czyli taniej aż o 70 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.

0: Powerbook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Dość dźwigania zgrzewek i kupowania wody w jednorazowym plastiku. Duffy, polski producent butelek i dzbanków filtrujących, to alternatywa dla systemu kaucyjnego. Wygodnie i oszczędnie. Wybierz Duffy. Wspieraj polską produkcję. Więcej na duffy.pl.
2: Mamo! Zrobimy szarpaną karkówkę?
3: No jasne. Szarpniemy się do delikatesów centrum, upieczemy i podziabiemy na strzępy.
4: Do jutra. Karkówka wieprzowa bez kości, kilogram 12,99. Cena przed obniżką 21,99. A do środy pomidory malinowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 7,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
5: Samsung Days w RTV Euro AGD. Teraz nawet do 3000 zł rabatu na wybrane urządzenia AGD marki Samsung. Kup przynajmniej dwa produkty Samsung objęte promocją i zgarnij nawet do 3000 zł rabatu. Taka okazja tylko do 17 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Samsung Days. Regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: I po reklamie.
10: 10 w RMF Max oznacza, że czas na fashion. Na Łopuszańska. Witam ponownie i zapraszam. W ciągu kilku tygodni ma zostać poprawiony system alarmowania mieszkańców o zagrożeniach. Zadeklarowała to w rozmowie z Piotrem Salakiem wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
11: Informacja dzisiaj do RCB od wojskowych wychodzi. Pytanie, czy nie powinniśmy więcej informować SMS-ami, na przykład o podrywaniu myśliwców, to co robimy dzisiaj w sieci.
12: A czy to powinno być tak, że to ludzie powinni być na tym ostatnim ogniwie, czy w gruncie rzeczy to powinno się dziać automatycznie?
11: W idealnym świecie pewnie powinno się dziać automatycznie.
10: Dwa tygodnie temu, gdy na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta, syreny alarmowe zawyły tylko w 7 z 17 powiatów.
13: Słuchacie RMF Max.
10: A teraz o uwagę prosimy kierowców. Są utrudnienia na S2 na wysokości Warszawy, na węźle Opacz zapalił się dostawczak. Zablokowany jest pas włączania jezdni zbierająco rozprowadzającej w kierunku Terespola. Do stolicy dotarł już gdański tramwaj Bergman. Po zamontowaniu pantografów jedzie na turystyczną linię T. To czwarty gość po wagonach z Poznania, Krakowa, Wrocławia, które wożą podczas wakacji warszawiaków i turystów. W zamian za wypożyczonego Bergmana do Gdańska w przyszłym roku pojedzie jeden z warszawskich zabytkowych wagonów. Wakacje to czas wypadów w różne ciekawe miejsca. Poza odpowiednim ubraniem, jedzeniem warto ze sobą zabrać siapteczkę. Co w takim razie powinno się w niej znaleźć? Jak powinna wyglądać i jaki jest jej koszt? Oto nasz reporter Dawid Siwek pytał ratownika medycznego Jarosława Tarnowskiego.
14: Absolutny must have musi być jedna, najlepiej dwie pary rękawiczek, koc ratunkowy, chociażby jeden bandaż elastyczny, jedna gaza, no i oczywiście niezastąpiona chusta trójkątna, którą możemy bardzo wiele rzeczy zrobić.
15: Co jeszcze do tej apteczki warto dorzucić?
14: Zdecydowanie troszeczkę małych, pociętych plastrów na różne skaleczenia, na różne odciski na stopach.
10: A my do tematu jeszcze wrócimy.
16: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: Dziś zdecydowanie króluje u nas słońce, właściwie nie ma jednej chmury, nawet gdyby miały się jakieś pojawić, to właściwie niegroźne i chyba tylko po to, żeby ten obrazek nie był za nudny. Natomiast jeśli chodzi o termometry, one wskazują dziś maksymalnie od 25 do 28 stopni. Tak będzie oczywiście maksymalnie, bo jeszcze teraz jest odrobinę chłodniej, rześko nawet byśmy powiedzieli, no ale w ciągu dnia to ma się zmieniać, z godziny na godzinę będzie cieplej, a w piątek to już w ogóle 30 stopni.
16: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
17: Dzień dobry, witamy po 10:00 i zapraszamy na pokład wszystkie osoby, które właśnie rozpoczynają swój urlop. Lato na maksa też jest dla Was. Karin Cińska, cześć ponownie.

0: O, a kto to? Pan Maruda, niszczyciel dobrej zabawy i jeszcze lepszego humoru, który ciągle na wakacjach patrzy tylko na konto. No po co ten stres? Zawalcz i to już jednym kliknięciem na rmfmax.pl o 15 tysięcy złotych. Taka kasa. Casa de Palma. Cały czas do wzięcia. 15 tysięcy złotych. No daj się skusić na rmfmax.pl.
1: Max.
0: rmfmax.pl. Wbijaj, nie czekaj.
1: Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: Ach, to niska cena.
5: Mamy to od Lewiatanie tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Krimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
10: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
11: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
12: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Super obniżek poszukujesz? Masz to w

0: Od obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A papryka czerwona, cena sprzed obniżki 6,99. Teraz jedynie 5,99 za kilogram. Stokrotka.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: I po reklamie.
5: Jak najlepsze wspomnienia.
6: Jak buszowanie po lesie.
7: Jak spotkanie.

co muzyka potrafi zrobić z człowiekiem. Idzie się wzruszyć. To Martin Garrix i Ed Sheeran w lecie na maksa. Dobre wieści z nadbałtyku. Sinic brak. Temperatura wody obecnie w polskim morzu wynosi około 15 stopni, czyli umówmy się, znośnie. Ale zanim wbiegniecie w fale jak w reklamie napoju izotonicznego, to nie wszędzie w Polsce tak jest i kilka kąpielisk mamy zamkniętych. Morawica w Kieleckim, Serock tak samo, w Pobiedzisku w Wielkopolsce też się raczej dzisiaj nie pokąpiecie. Tym razem nie przez zieloną zupę, tylko przez wysokie bakterie E. coli. Czyli jak nie glon, to jednak klostryczna niespodzianka.

0: mama.
1: Słuchaj, Marian.
0: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
0: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
0: Co?
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
0: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
0: Ta Mariolka to jest naprawdę...
2: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
3: Kaufland jest!
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie borówki amerykańskie, Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Szukasz miejsca, które zrobi efekt wow. Opera Club Warszawa. Wyjątkowa przestrzeń w samym sercu stolicy. Tu elegancja łączy się z energią, tworząc wydarzenia, o których mówi cała Warszawa. Firmowy event, bankiet czy gala? Z nami wszystko jest możliwe. W konkurencyjnej cenie i z perfekcyjną organizacją. Opera Club Warszawa. Twoje wydarzenie, nasza pasja. W podziemiach Teatru Wielkiego Opery Narodowej, Plac Teatralny 1. Zarezerwuj termin już dziś. operaclub.pl.
6: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
7: To Lego Pikachu!
6: Nie!
7: Ha? Jak to?
6: To Lego Pikachu jedzący kanapkę.
7: Tak!
6: Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
8: Ada!

0: zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
1: Halo, halo? Tu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Proszę zapiąć pasy. Startujemy w podróż do świata pionierów polskiego lotnictwa w epoce dwudziestolecia międzywojennego. Aeroplany, żołnierskie pieśni, historia Bitwy Warszawskiej i jazzowe rytmy. To wszystko czekać będzie na Was podczas obchodów Święta Wojska Polskiego. Od 14 do 16 sierpnia. Zapraszamy na wystawy, wykłady, koncerty, rodzinne atrakcje i wyjątkową potańcówkę pod gołym niebem. Sprawdź na muzeumpilsudski.pl. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
4: Dziś zdecydowanie króluje u nas słońce, właściwie nie ma jednej chmury, nawet gdyby miały się jakieś pojawić, to właściwie niegroźne i chyba tylko po to, żeby ten obrazek nie był za nudny. Natomiast jeśli chodzi o termometry, one wskazują dziś maksymalnie od 25 do 28 stopni. Tak będzie oczywiście maksymalnie, bo jeszcze teraz jest odrobinę chłodniej, rześko nawet byśmy powiedzieli, no ale w ciągu dnia to ma się zmieniać, z godziny na godzinę będzie cieplo, a w piątek to już w ogóle 30 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
5: RMF Max.
6: RMF Max Warszawa.

za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą plus,

0: So romantic. Bubble tea.
1: Chłeba na fide i Daria Zawiałow w RMF Max. Jeśli wasz Instagram, TikTok, Facebook od wczoraj wygląda tak, jakby cała Polska nagle rzuciła wszystko i dołączyła do ekipy NASA, to tak, zaćmienie słońca cieszyło się tak dużym zainteresowaniem, że teraz większość z nas ma przynajmniej jedno takie zdjęcie w swoim telefonie. Słońca z czarną kropką po środku, chociaż niebo daje nam kolejne powody do rozrywki, no bo zaczął się właśnie rój perseidów, więc czasami nie wystawna kolacja i drogie napoje, tylko koc, dwie osoby i ciemne niebo. A jeśli spadnie gwiazda, to możecie życzyć sobie czegoś razem. No i tu się dopiero zaczyna magia.

0: Britney, bitch.
1: Reklama.
2: Eurola, wszystko cię stać. Euroraba ty masz.
3: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary. Do 5 września.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w ten piątek Chibo Exclusive kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. A Soda Stream różne rodzaje 440 ml. Teraz tylko 14,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
8: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra Mleczna Dolina 200 gramów. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A już od środy z kartą Moja Biedronka. Kawa ziarnista Lavazza Crema e Gusto 1 kg. 59,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego napój gazowany Pepsi, Pepsi Zero Cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
10: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
12: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: I po reklamie.
14: Należaku!
15: Całą paczką!
14: Na luzie!

0: Jest punktualnie 11 w RMF Max, a to znak, że czas na Feszan Nowopuszańska. Dzień dobry ponownie. Szykuje się zmiana w pogodzie. Wszystko za sprawą antycyklonu Ralf, który właśnie wkracza do Polski w weekend. Przyniesie on nam słońce, suchą aurę i upały.
1: Już teraz front przesuwa się z nad Danii nad polskie morze. Tam dziś bardzo wysokie ciśnienie, bezchmurne niebo i 27 stopni na termometrach. Później front będzie przesuwał się w głąb kraju.
2: Jutro temperatura maksymalna do 29 na zachodzie kraju. Natomiast w weekend powrócą nam upały, nawet do 36 stopni na zachodzie.
1: Prognozuje Michał Kowalczuk z IMGW.
0: Tyle, Michał Krasoń.
3: Słuchacie RMF Max.
0: 39-latek w rękach policjantów z Mokotowa. Mężczyzna tasakiem zniszczył 3 skutery. Tłumaczył, że przeszkadzał mu hałas, który generują. Mężczyzna został zatrzymany, a policjanci znaleźli 3 zniszczone pojazdy. Okazało się, że jest pijany, miał blisko 1,5 promila. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut uszkodzenia 3 skuterów, za co grozi mu do 5 lat więzienia. Tymczasem wakacje w pełni, właściwie to już niecałe 3 tygodnie wolnego, ale są tacy, którzy tego urlopu w tej chwili nie mają, a głowa jest już zmęczona. Ponoć taki reset następuje w ciągu 7 dni, a co z wolnym weekendem? Możemy naprawić się w 2 dni?
4: Przede wszystkim musimy skupić się na tym, żeby odpoczywać, czyli nie traktować spędzania czasu w domu jako wypełnienie kolejnych obowiązków, sprzątanie, gotowanie, tylko rzeczywiście wykorzystać ten czas, spędzając go zupełnie inaczej, czyli nie wykonując pewnych czynności i obowiązków.
0: Tak radzi psycholożka Patrycja Podgórska. My do tematu jeszcze wrócimy. I na zamknięcie mamy dla Was rodzinne zaproszenia do Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego w pakiecie Jura Park, Muzeum Jurańskie, Adventure Planet, Zwierzyniec Bałtowski, Polska w miniaturze, Roller Coaster, Kino Cinema 5D, Bumper Cars, Jungle Jump czy Kolej Krzesełkowa i Źródlana Wyspa. Wchodźcie na rmfmax.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Za oknami pięknie, słonecznie i ciepło, choć jeszcze nie gorąco. Na termometrach maksymalnie w ciągu dnia, natomiast tak od 25 do 28 stopni. W słońcu pewnie trochę więcej, natomiast jeszcze więcej to zobaczymy od piątku, bo w piątek nawet do 30 kresek, a nawet powyżej trochę. No i też słońca nie zabraknie, no, czeka nas bardzo gorący weekend, więc znów będziemy narzekali trochę. Biomet dziś jest korzystny, więc samopoczuciem powinno być całkiem nieźle.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Ej, umawiamy się. Przez najbliższe 2 godziny w RMF Max
7: trenujemy wspólne składanie wniosków urlopowych. A co, wakacje są.
6: No i wspólne opalanie szkitek,
7: póki słońce jeszcze jest.
6: Kari Incińska, witajcie ponownie w lecie na Maxa.

0: Jak niewiele czasami do szczęścia potrzeba. Jeżeli za moment, tak przy czwartku, nietypowo, zaczynacie urlop, to musicie zrobić jeszcze jedną rzecz. Patrzycie w stronę swojego stresu, machacie i mówicie bye bye, nie pamiętasz mojego imienia na najbliższy tydzień, cześć, Shizma i fire, fire, żeby się ten urlop dobrze z hitami na maksa zaczynało. Już za chwilę. RMF Max. Zostańcie z nami.
1: Reklama. Wiesz, co tak sumi? To kasa sumi i palma, bo to jest kasa na palmie. Jak oni to wymyślili.
2: Sięgnij po kasę. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Kasa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Orły oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
5: Bo na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,98. Oferta do 14 sierpnia. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Expert.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie

0: od 1 do 31 sierpnia. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuję.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
4: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
5: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr. Drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Mecz jubileuszowy na 110-lecie Legii Warszawa. 6 września na stadionie przy Łazienkowskiej wielki mecz rozegrają piłkarze, którzy zapisali najpiękniejsze karty w historii Legii. Ciekanowski, Radowicz, Odzicza Ofoe, Roger Guerreiro, Pisz, Kiełbowicz i wielu innych. I tole wielu pokoleń na boisku oraz liczne rodzinne atrakcje. Partner obchodów 110-lecia Legii plus 500. Kupując bilet, wspierasz Fundację Legii w organizacji zajęć sportowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. www.bilety.legia.com.
8: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
9: I po reklamie.
10: Nad morze.
11: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
12: RMF Max. Warszawa 90.

0: Turn the lights off na antenie RMF Max, na maksa wakacyjnie. Zanim zapakujecie i dopchacie już tą walizkę, tak wiecie, na końcówie, no to ja pomagam dzisiaj jak umiem w lecie na maksa i pytam was, o czym wy najczęściej zapominacie na wakacje, więc z małą pomocą słuchaczy i słuchaczek RMF Max, ci, którzy się pakują, robią teraz taką szybką checklistę, okej? Okay? Najpierw klasyka. Karta kredytowa. Jest. Paszport. Jest. Pasta do zębów. Bardzo ważna rzecz momentami. No i są również głosówki na Messengerze RMF Max. Od was, co tam się u Sławka zapomniało?
1: No moja żona w zeszłym roku zapomniała zabrać całe swoje walizki. Mm-hmm. Samochód był zapakowany, nie było widać, że jej brakuje. Także okazało się dopiero, jak dojechaliśmy na miejsce, że no niestety paru rzeczy osobistych nie wzięła ze sobą.
0: Ojej, zobacz, kochanie, zapomniałam, drogie panie, skąd my to znamy? Trzeba wiedzieć, kto tą szyją na koniec dnia kręci. Ale mamy również głosówkę od Mateusza.
2: Na wakacje zawsze zapominam słuchawek, pobieram filmy na telefon, spakowany, samolot startuje.
0: No i co, no i co?
2: Szukam po kieszeniach. Nie ma słuchawek.
0: O, brzmi jak najgorszy koszmar na świecie. Panowie, bidony i ręczniki szybko schnące od RMF Max na pewno lecą na wakacje w waszą stronę. A wy czego na wakacjach zapominacie? No podzielcie się, pomóżcie trochę tym, którzy dopiero wakacje mają przed sobą pod 3001 albo na głosówce na Messengerze RMF Max. Cały czas do waszej dyspozycji.

0: nic w życiu nie musieć. Tak, żeby się wszystkie pieniądze same zarabiały. A my, żebyśmy mogli je tylko wydawać i niczym się nie przejmować. Fajny plan. Plan, który może się ziścić za 3, 2, 1. Dajcie głośniej, bo uwaga, właśnie ruszyła! Runda bonusowa w RMF Max, co oznacza, że wasze szanse na zgarnięcie 15 tysięcy złotych urosły teraz 650 razy. Wow, no to wbijajcie do gry szybciutko. Z hasłem Max pod 7327 za 3,69, póki każdy SMS mnoży 650 razy. Ale, stop! Bo na tym nie koniec. Macie? Macie może trójkę w numerze telefonu? Szybka kminka. Mam? Czy nie mam? Masz? No to świetnie, bo masz jeszcze najwięcej szczęścia. W tym momencie, przez najbliższe 7 minut, każdy, kto ma trójkę w numerze telefonów, ma aż 1300 razy większą szansę na 15 tysięcy złotych. Wbijaj szybko do gry z hasłem Max pod 7327 i zawalcz, bo 15 tysięcy złotych pachnące mogą szybko przelecieć ci obok nosa. Szkoda by było. Hasło Max pod 7327.
1: Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Bo już teraz w Biedronce. Zeszyty A5, 16 kartek, różne rodzaje, różne kolekcje. Już od 9 groszy za sztukę. Oraz wygodne markowe plecaki szkolne. Różne wzory i wielkości. Już od 79,90 za sztukę. A przybory do pisania pilot, różne rodzaje i kolory tuszu. Już od 7,99 za opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Brzmi jak początek podróży?
9: A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
10: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu produkty Foxy, papier toaletowy trójwarstwowy, jedwab 10 rolek i ręcznik papierowy trójwarstwowy Tornado, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 15,99. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
11: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
15: Zdrowit. Disney Plus. Los Angeles. 81. Nowy chłopak. W prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
16: He's psycho.
15: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
16: Hello?
15: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
17: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
18: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie-Zdroju. wonderhome.eu.
20: Za oknami pięknie, słonecznie i ciepło, choć jeszcze nie gorąco. Na termometrach maksymalnie w ciągu dnia, natomiast tak od 25 do 28 stopni. W słońcu pewnie trochę więcej, natomiast jeszcze więcej, to zobaczymy od piątku, bo w piątek nawet do 30 kresek, a nawet powyżej trochę. No i też słońca nie zabraknie, no, czeka nas bardzo gorący weekend, więc znów będziemy narzekali trochę. Biomet dziś jest korzystny, więc samopoczuciem powinno być całkiem nieźle.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie-Zdroju. wonderhome.eu.
21: RMF Max.
22: RMF Max Warszawa.

Teraz Policeman i Jamal, ale z myślą o tych, którzy się pakują przed urlopem. Łojojojojoj. I mają do załatwienia ostatnie sprawy na mailach. Łojojojojoj. I jeszcze teraz dla tych, co też się pakują, ale w drogę powrotną do domu. Z wakacji. No to jedyny słuszny hit na Maxa, który dla was mamy w tym momencie, to Alan Walker i Ava Max, a ja za dzisiaj dziękuję. Nazywam się Karin Cińska, słyszymy się jutro po 9:00 w Lecie na Maxa, a za chwilę już wchodzą przez radiowe drzwi studia Ania i Fiołas, żeby za moment o 13:00 powiedzieć wam, że lato i wszystko gra w RMF Max. Trzymajcie się, do jutra. Pa, pa!

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: kaufland.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Siemka. Muzyka poważna. Klasa czy obciach?
6: Klasa, a nawet klasyka.
5: Arab?
6: Też klasa.
7: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
8: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
7: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
9: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: Megapaka 7,99 za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Lody na patyku, w rożku, rurce, tubki, sandwicze i kubki do 270 ml. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: W Parku Rozrywki Majaland wakacje trwają najlepsze. Odwiedź nas i przeżyj niezapomnianą rodzinną przygodę. Tylko w sierpniu, kupując 3 bilety, 2 kolejne otrzymasz gratis. Nie zwlekaj. Szczegóły znajdziesz na majaland.pl.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: I po reklamie.
8: Jest punktualnie 13 w RMF Max, a to pora na Flesz. Anna Łopuszańska, zapraszam. Polska policja wystąpiła do Mołdawskiej o potwierdzenie, że Marcin Romanowski, polityk PiS ścigany w aferze Funduszu Sprawiedliwości, przebywa w Tyraspolu. Jakie są w takim razie szanse na potwierdzenie miejsca jego pobytu?
9: Policjanci mają świadomość, że uzyskanie tego potwierdzenia także dla mołdawskiej policji może być bardzo trudne. Tamtejsze służby nie są jednak bezradne. Mogą między innymi sprawdzić, czy Romanowskiego zarejestrowały jakiekolwiek systemy na obszarze Mołdawii. Mowa o lotnisku, przejściach granicznych czy innych miejscach, w których no, chociażby jest monitoring. W ten sposób, o ile byłyby jakieś ślady, można by ustalić, kiedy i w jaki sposób ścigany polityk dostał się do Naddniestrza.
8: Mówił Krzysztof Zasada.
10: Słuchacie RMF Max.
8: Na rynku Starego Miasta w ten weekend będzie się działo. W sobotę wieczorem w ramach festiwalu Jazz na Starówce zagra supergrupa Tribute to Miles Orchestra pod wodzą Wojciecha Konikiewicza. Jazz zabrzmi również na Mokotowie podczas kolejnego koncertu cyklu Dreszcze Jazz. A w ten weekend mieszkańcy Bielan mogą na przykład skorzystać z bezpłatnych spływów kajakowych, to dla pełnoletnich warszawiaków. Brzęczący koszmar wszystkich wypoczywających na świeżym powietrzu może nam uprzykrzyć wakacje. Najmłodsi cierpią z powodu ukąszeń, a my pytamy ekspertów, jak sobie radzić z komarami.
11: Pamiętajmy też o repelentach. Dla małych dzieci troszkę inne. Najbezpieczniejsze są te, które są również dla kobiet w ciąży stosowane. Na pewno nie ten DIT. DIT dla starszych dzieci ewentualnie. Natomiast dla młodszych jest cała gama.
8: Ponoć jest też rozwiązanie dla maluchów.
11: I są również dla niemowląt plasterki, które są bezpieczne i dość dobrze chronią zarówno przed ukąszeniami komarów, jak i ukąszeniami kleszczy, bo trzeba dziecko zaopatrzyć absolutnie przed wyjściem na łąkę, do lasu. Nie można o tym zapominać.
8: Radziła pediatra Grażyna Glonek.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Jakie obrazki rysują nam się na pogodowych mapach? No będzie sporo słonecznych akcentów w tych najbliższych dniach i będzie też gorąco. Upał wraca i to wróci od jutra, bo już jutro na termometrach zobaczymy maksymalnie okolice 30, a nawet powyżej. No także szykujmy się na to, co wydarzy się w tych najbliższych dniach. No i niestety wiatr też nie będzie pomagał. On ma wiać głównie słabo, tylko chwilami będzie wzrastał do umiarkowanego. Dziś jeszcze 25-28 kres.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
13: Ta trzynastka dzisiaj wszędzie.
14: Gramy hity na maksa.
13: I na zegarze, i w kalendarzu, ale to czwartek 13. To może być całkiem szczęśliwe dla was popołudnie, jeśli będziecie z RMF Max.
15: Biorąc pod uwagę, co się działo wczoraj na niebie, czy to są jakieś znaki? Kasa do wygrania u nas? RMF Max.
13: Mamy 15 tysięcy, mamy najświeższe hity na lato. No i super, że mamy was po drugiej stronie. Anka i Fioła, siemacie.
7: Do 17 razem.

0: Numer nasączony wakacyjnym słońcem. Kaigo i Kealit za nami w RMF Max. No przed nami w Polsce też kilka bardzo gorących dni, więc gdybyście potrzebowali schować się w cieniu, polecamy cień naszych palm w zabawie Casa de Palma.
1: To się może opłacać. 15 tysięcy złotych do wygrania. Zgarnęła je ostatnio Dominika. No i dlaczego weszła do gry?
2: Jak siedzę w pracy, to po prostu cały czas gdzieś ktoś gra i mówię, może mi się udać.
0: I się udało! I Dominika już wie, że warto. Jeżeli gdzieś teraz też siedzicie, może w pracy, a może tam, gdzie wszyscy teraz pomyśleli, skorzystajcie z telefonu, wejdźcie do zabawy, bo teraz każdego maksa, każde zgłoszenie mnożymy 490 razy przez 10 minut.
1: Wysyłacie hasło max na numer 7327369 z VAT-em, tylko kosztuje ta wiadomość 13 po 13. Czy warto wejść do gry? Ja bym się nie zastanawiała.
0: 490 razy mnożymy twojego SMS-a. 7327. Wyślij teraz hasło max.
3: Reklama.
4: Wiesz, co tak sumi? To Casa sumi i Palma, bo to jest kasa na palmie. Jak oni to wymyślili.
5: Sięgnij po kasę. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
7: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Ach, ta drżąca powieka.
11: I ten nocny skurcze łydek.
10: Biorę magnez i nie czuję efektu.
12: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego Książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego Książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
14: Halo, halo? Tu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Proszę zapiąć pasy. Startujemy w podróż do świata pionierów polskiego lotnictwa w epoce dwudziestolecia międzywojennego. Aeroplany, żołnierskie pieśni, historia Bitwy Warszawskiej i jazzowe rytmy. To wszystko czekać będzie na Was podczas obchodów Święta Wojska Polskiego. Od 14 do 16 sierpnia. Zapraszamy na wystawy, wykłady, koncerty, rodzinne atrakcje i wyjątkową potańcówkę pod gołym niebem. Sprawdź na muzeumpilsudski.pl.
15: Super obniżek poszukujesz? Masz to w Brico, bo produktów w Brico Marche tysiące.

0: o minus 50%. Brie-commerce. Nasze ceny rządzą.
1: Mecz jubileuszowy na 110-lecie Legii Warszawa. 6 września na stadionie przy Łazienkowskiej wielki mecz rozegrają piłkarze, którzy zapisali najpiękniejsze karty w historii Legii. Ciekanowski, Radowicz, Odzicza Ofoe, Roger Guerreiro, Pisz, Kiełbowicz i wielu innych. Idole wielu pokoleń na boisku oraz liczne rodzinne atrakcje. Partner obchodów 110-lecia Legii plus 500. Kupując bilet, wspierasz Fundację Legii w organizacji zajęć sportowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. www.bilety.legia.com.
2: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
3: Play.
4: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
5: Nie widzę żadnych słabych stron.
4: Od środy w Kauflandzie masło ekstra łaciate 2,99 przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland. I po reklamie.
6: Na dziko.
7: Na słońce.
8: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
9: RMF Max. Warszawa 95,8

0: Miu i Zalia bujają wakacyjnym czwartkiem. Dopóki się nie znudzisz, za nami w RMF Max. Kilka tysięcy osób się nie nudziło i od rana obserwowało, jak samolot z zawodnikami poznańskiego Lecha robi kółka nad Wyspami Owczymi i ostatecznie odlatuje do Norwegii. Piłkarze Lecha jeszcze nie dolecieli na Wyspy Owcze. Dzisiaj tam wieczorem mają zagrać mecz, ale mgła taka nad Wyspami Owczymi, że wylądować się nie da.
1: No, aktualnie oni są zabłąkaną owcą, która nie dotarła na te wyspy, gdzie trzeba, ale powiem wam szczerze, jak tak ostatnio patrzę choćby na ten mecz z Duńczykami, to czy przez mgłę, czy w przejrzystej atmosferze strzał do bramki, to naprawdę nie robi żadnej różnicy.
0: O, ty złośliwa.

0: RMF Max, Fly High. No wczoraj zadzieraliśmy głowę, żeby zobaczyć najpierw zaćmienie słońca, chociaż ja nie miałam okularów, więc nie patrzyłam. Przyznam szczerze,
1: wszystkim mówiliśmy, żeby mieli okulary, a ona sama nie miała. No.
0: Ale za to widziałam spadające gwiazdy. Jakby się ktoś wczoraj nie załapał, to Perseidy latają także jeszcze dzisiejszej nocy.
2: Co do tego? Szykuje nam niebo w ten czwartek? Sprawdźmy w prognozie już za moment. RMF Max.
3: Reklama. Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 1000.

0: Do soboty mleko wypasione Mleko Vita litr złoty 69 przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49 w Delikatesach Centrum. Milk Patrol!
1: Nie szukaj wymówek, szukaj okazji. A tych na mieszkania w Park Leśny Rembertów nie brakuje. Rabat do 50 tysięcy, garaż za złotówkę, harmonogram 2080. Sprawdź pełną ofertę mieszkań i wybierz promocję dla siebie. Dowiedz się więcej w biurze sprzedaży i na parkleśnyrembertów.pl.
2: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Powrót do szkoły z Jysk. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble biurowe. Oferta ważna od 12 do 30 sierpnia. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
2: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowit.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
9: Jakie obrazki rysują nam się na pogodowych mapach? No będzie sporo słonecznych akcentów w tych najbliższych dniach i będzie też gorąco. Upał wraca i to wróci od jutra, bo już jutro na termometrach zobaczymy maksymalnie okolice 30, a nawet powyżej. No także szykujmy się na to, co wydarzy się w tych najbliższych dniach. No i niestety wiatr też nie będzie pomagał. On ma wiać głównie słabo, tylko chwilami będzie wzrastał do umiarkowanego. Dziś jeszcze 25-28 kresek.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
10: RMF Max. RMF Max Warszawa.

0: Niezawodny Cyril i jego Stumbling in w RMF Max przed godziną 14. A co my dzisiaj czytamy w internetach? Chyba należy nam się wszystkim brawo. Polacy w ostatnim roku spożyli najmniej alkoholu w ciągu ostatnich 30 lat. To najniższy wynik od 3 dekad.
1: Polak to jednak jest zdeterminowany, jak tak się uweźmie na coś, to...
0: Fajnie, ale no co? Co teraz z producentami ogórków kiszonych, chipsów, naprawiaczy zbitych szybek, no bo to konsekwencje.
1: Oni, słuchaj, najgorzej mają te byłe dziewczyny albo byli chłopacy. On już nie pisze się tych SMS-ów wspominając w stanie upojenia tylko te dobre chwile. To teraz sentymentalnie. Fukaj i Liwka.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Reklama.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze, bo lody Grycan od 480 do 500 ml w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
5: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
6: Remont w planie? Zakupy w Brico Marché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
7: Tuptozaury opanowały Jura Park Bałtów. Przyjedź i poznaj największy hit sezonu, interaktywne dinozaury oraz nowe prehistoryczne oceanarium 3D. Stań oko w oko z mieszkańcami pradawnych mórz. Wybierz się na safari z dzikimi zwierzętami, szalej w parku zabaw i odpocznij na Źródlanej Wyspie. Zaplanuj rodzinną wyprawę do Jura Parku i przekonaj się, że jeden dzień to za mało. Jura Park Bałtów. Tego lata rusz tropem przygód. Poleca RMF Max.

0: drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
1: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Nie przegap w Biedronce. W ten czwartek i piątek polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram, a łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo

0: 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: Zegary wskazują 14. To czas na najnowsze informacje w pigułce. Anna Łopuszańska. Dzień dobry, ponownie zapraszam. Będzie finansowe wsparcie dla Funduszu Wsparcia Cyberbezpieczeństwa. Dodatkowe miliony trafią do Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, a także do wojskowych jednostek, które zajmują się zabezpieczaniem systemów infrastruktury krytycznej.
3: Jednostki dostają pieniądze na to, żeby miały po prostu lepsze wynagrodzenia etatowe dla ludzi, którzy tutaj pracują. Najzwyczajniej w świecie ludzie pracujący w tych jednostkach powinni dobrze zarabiać. Nie ma dobrej ochrony cyber, jak nie ma pieniądza dla ludzi, którzy pracują.
2: Mówił minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Na razie nie wiadomo, jakiej kwocie mowa.
4: Słuchacie RMF Max.
2: Będzie odcinkowy pomiar prędkości na moście Poniatowskiego. Montaż przewidziano na przełom wiosny i lata przyszłego roku. O zmianę od lat apelują rowerzyści.
5: Tutaj muszę jechać prawym, potem zjechać na lewy, potem znowu na prawy w momencie, kiedy buspas się kończy. Tych przeplatanek jest za dużo.
6: Trzeba tak naprawdę jechać pasem drugim od prawej. Nie można jechać buspasem, bo się łamie przepisy. Nie wolno jechać chodnikiem, bo się łamie przepisy i naraża bezpieczeństwo pieszych. Więc jeżeli chce się jechać, to trzeba jechać tak naprawdę środkiem jezdni całej, co po pierwsze w tym momencie irytuje kierowców, którzy wyprzedzają buspasem, co też nie jest bezpieczną rzeczą. Po drugie narażamy się na to, że wyprzedzając po prostu wyprzedzają nas na gazetę.
7: Ten most powinien służyć do ruchu lokalnego, a nie do trasy tranzytowej.
2: Mówili mieszkańcy stolicy. A teraz coś dla urlopowiczów. Niezależnie od tego, czy wybieracie się w góry, czy nad wodę, zabierzcie ze sobą apteczkę. Czy taki podstawowy zestaw to jest duży koszt?
8: Tak naprawdę te elementy, o których mówimy, to jest wydatek rzędu kilkunastu złotych.
9: Chyba że chcemy jakąś trochę bardziej profesjonalną, no to wtedy rozumiem, te koszty pewnie wzrosną.
8: Jak już szukamy porządnych apteczek, porządnych firm, zwłaszcza te, które są z materiałów wodoodpornych, promienioodpornych, kurzoodpornych, wtedy ta cena już zdecydowanie wzrasta. Natomiast dla celów rodzinnych, prywatnych, nawet woreczek strunowy, byleby wszystkie te elementy w nim w środku były.
2: Z ratownikiem medycznym Jarosławem Tarnowskim rozmawiał Dawid Siwek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Jeżeli niespecjalnie lubicie upały, no to niestety nie mamy dla Was najlepszych informacji, bo ukrop wróci to już od jutra. Na termometrach mamy zobaczyć nawet 30 stopni, a nawet powyżej 30 stopni. W słońcu jeszcze więcej, tego słońca będzie sporo w ten weekend. Naprawdę piękna pogoda nas czeka, ale w końcu mamy lato, korzystajmy. Kto może, niech ruszy nad wodę, natomiast trzeba pamiętać też o odpowiednim nawodnieniu, o zakrywaniu głowy i smarowaniu skóry. Jeśli chodzi o Biomet, on dziś jest korzystny i dziś 25 stopni do 28.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: Minęła druga. Warto w tej godzinie być z nami, bo zaraz zdradzimy Wam, jak można wygrać wakacyjne gadżety RMF Max.
11: Anka i Fiołas, to jest lato i wszystko gra. A z nami Ed Sheeran i Martin Garrix.

0: ten gość. Do robienia hitów na pewno nie ma dwóch lewych rąk. Sombr w RMF Max. A to dziś świętują osoby leworęczne. Dzień osób leworęcznych w kalendarzu. Mamy zestawy gadżetów, które chętnie wymienimy na głosówki.
1: Nie trzeba od razu mieć super skilli w lewej ręce. Wystarczy nam nagrać głosówkę, co wam się kiedyś udało załatwić na lewo. Można się przyznać, tak wiecie, anonimowo.
0: Ja wszedłem na festiwal w cudzej opasce.
1: Ładne, podoba mi się. Ja zaparkowałam parę razy auto pod instytucją, choć nie powinnam była wjeżdżać.
0: A wy co kiedyś załatwiliście na lewo? Nikomu nie powiemy. Promis, nagrajcie głosówkę na naszym Messengerze. Za najfajniejsze dajemy wakacyjne zestawy gadżetów. Max.
2: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji. Konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Ale ten dzień leci! Ha, jak na rollercoasterze! Dlatego mówimy stop!
5: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Dość dźwigania zgrzewek i kupowania wody w jednorazowym plastiku. Duffy, polski producent butelek i dzbanków filtrujących, to alternatywa dla systemu kaucyjnego. Wygodnie i oszczędnie. Wybierz Duffy. Wspieraj polską produkcję. Więcej na duffy.pl.
8: Naładuj lato z MG PGD. Do 10 września czekają na ciebie wydłużone jazdy testowe z samochodami elektrycznymi. Sprawdź je na własnych zasadach, gdzie tylko chcesz, nawet na całą dobę. Weź udział w akcji Naładuj lato z MG PGD. Zrób zdjęcie z elektrycznym MG i odbierz darmowe gadżety. Złóż zamówienie i walcz o nagrodę główną, pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu. MG Motor PGD Toruńska Krasnobrodzka 5. Szczegóły na mgmotor.pgd.pl.
9: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
10: Sanostol. Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny

0: gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony z syropu. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
2: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
3: Dyson Airwrap ID, bursztynowy jedwab. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2029. Teraz za 1919 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
2: Te

0: i po reklamie.
1: Jak rozgrzana łąka.
2: Jak ognisko na działce.
1: Jak wypad nad wodę.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: Warszawa 95 i 8 FM.

0: dostosowali tempo do czwartkowej pracy. Temple City w RMF Max. A to ciekawostka, proszę, wakacyjna. Wiecie, że 150 osób rocznie odchodzi z tego świata po tym, jak uderza w nich kokos spadający z palmy? To częściej niż ugryzie rekin.
1: Dlatego to my trzęsiemy palmą i stoimy pod palmą, żeby złapać kokos, w którym jest dla was nagroda. Tak to rozwiązujemy, żeby było bezpiecznie. 15 tysięcy złotych dzisiaj po 16. Może wam wpaść do portfela, wystarczy wejść do naszej zabawy.
0: 7327 to ten numer, wyjątkowy numer, z którego skorzystać najlepiej trzeba teraz. Hasło Max. Wpisujecie w treść wiadomości, wysyłacie za 3,69 na 7327, a w finale strącacie bezpiecznego kokosa, z którego wyciągnąć można dziś nawet 15 tysięcy złotych.
1: Max, od naszego kokosa możesz poczuć, że żyjesz. 7327 SMS o treści Max. Tędy wchodzicie do gry.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Jak coś, to zapraszam do mnie. W sobotę będę robił jagodzianki. Wstaniecie za free.
2: Let's go.
3: Więc rozumiecie. Kanał nadawczy. Od poniedziałku do piątku po 17:00 RMF Max.
2: Take me with you.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
10: Rabaty minus 80% w Faktory Ursus i Jannopol. Od 20 do 22 sierpnia trwa 80's Party. Wybrane produkty w super niskich cenach. Sprawdź oferty w sklepach Adidas, Tefal, Puma i wielu innych. Tylko w outletach Faktory Ursus i Jannopol.
11: Myślisz, że znasz już Zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły Zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
12: Halo, halo? Tu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Surejówku. Proszę zapiąć pasy. Startujemy w podróż do świata pionierów polskiego lotnictwa w epoce dwudziestolecia międzywojennego. Aeroplany, żołnierskie pieśni, historia Bitwy Warszawskiej i jazzowe rytmy. To wszystko czekać będzie na was podczas obchodów Święta Wojska Polskiego. Od 14 do 16 sierpnia. Zapraszamy na wystawy, wykłady, koncerty, rodzinne atrakcje i wyjątkową potańcówkę pod gołym niebem. Sprawdź na muzeumpilsudski.pl.

0: to teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł tanie. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie.
4: Na słowo.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
1: Jeżeli niespecjalnie lubicie upały, no to niestety nie mamy dla Was najlepszych informacji, bo ukrop wróci, to już od jutra. Na termometrach mamy zobaczyć nawet

0: The Weeknd i Save Your Tears w RMF Max. To możemy też chusteczkę, Aniu, podamy?
1: Wszystkim kierowcom mamy
0: kierowców
1: do podania chusteczkę.
0: Trzeba chusteczką poczęstować, bo od września autostrada A2 będzie jeszcze droższa.
1: No.
0: Czy jest gdzieś sufit dla tych cen? Ciężko powiedzieć. 2 złote więcej. Od 1 września trzeba będzie zapłacić na A2.
1: Jakby się ktoś pytał, co sobie za to kupisz, za te 2 złote, to na pewno czasami trochę ulgi, kiedy na przykład jesteś nad morzem i próbujesz zlokalizować toaletę. To jest ważne 2 złote.
0: No, powiem ci, że teraz to nie pytasz, po ile przejazd autostradą, tylko czy w ratach można.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Co?
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
6: Czyta lektor AI.

0: Niżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A papryka czerwona, cena sprzed obniżki 6,99. Teraz jedynie 5,99 za kilogram.
1: Stokrotka.
2: Harlem Globetrotters.

0: RMF Max.
1: Mecz jubileuszowy na 110-lecie Legii Warszawa. 6 września na stadionie przy Łazienkowskiej wielki mecz rozegrają piłkarze, którzy zapisali najpiękniejsze karty w historii Legii. Ciekanowski, Radowicz, Odzicza Ofoe, Roger Guerreiro, Pisz, Kiełbowicz i wielu innych. I tole wielu pokoleń na boisku oraz liczne rodzinne atrakcje. Partner obchodów 110-lecia Legii Plus 500. Kupując bilet, wspierasz Fundację Legii w organizacji zajęć sportowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. www.bilety.legia.com.
2: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
3: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
4: Nie widzę żadnych słabych stron.
3: Od środy w Kauflandzie artykuły szkolne, kup 4 z Kaufland Card Extra, 4 najtańsze gratis, 8 na osobę. Nie dotyczy papieru ksero i plecaków. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Kaufland. I po reklamie.
5: Zestaw idealny. Flash, sport i pogoda w RMF Max. Anna Łopuszańska. Dzień dobry ponownie. Zakopane i Tatry przeżywają prawdziwe oblężenie. Hotelarze mówią o szczycie sezonu letniego, a punkty informacyjne podpowiadają turystom.
6: Aby uniknąć takiego stania w kolejkach, w korkach, najlepiej rozpocząć wycieczkę na szlak bardzo wcześnie rano, kiedy już się robi jasno, czyli 5-6 godzina, jeżeli chcemy udać się gdzieś wyżej. Jeśli chodzi o parkingi przy szlaku na Morskie Oko, na dzień dzisiejszy najbliższy termin dostępny jest na niedzielę 16 sierpnia, natomiast busy elektryczne, one wyprzedają się teraz tak z minimum tygodniowym wyprzedzeniem.
5: Podpowiadała Weronika Błaszkiewicz z punktu informacji turystycznej Tatrzańskiego Parku Narodowego.
0: Słuchacie RMF Max.
5: Na PGE Narodowym już w niedzielę koncert, na który zapewne wybierają się fani z różnych stron Polski. Wystąpi Andrea Bocelli. Najlepiej dojechać tam warszawskim transportem publicznym. Po imprezie do dyspozycji będą dodatkowe autobusy i tramwaje, a metro linii M2 będzie kursowało częściej. Kierowcy niestety muszą się liczyć ze zmianami w ruchu na Saskiej Kępie i w rejonie stadionu. W godzinach od 17 do 20 na Saską Kępę wjadą tylko pojazdy osób posiadających identyfikatory SK, taksówki, jednoślady oraz autobusy komunikacji miejskiej. I zanim o sporcie jeszcze porozmawiajmy o wakacyjnym resecie głowy. Warto zwolnić i dać sobie trochę luzu. Jak w takim razie często powinniśmy sobie robić takie wolne od pracy?
7: Tak naprawdę codziennie powinniśmy odpoczywać, czyli jeśli pracujemy, powinniśmy znaleźć dosłownie kilka minut na to, żeby się zregenerować, bo jesteśmy bardzo przebodźcowani, ale najważniejsze jest, żeby znaleźć ten czas w ciągu dnia, chociażby na kilka minut.
5: A da się odpocząć w domu?
7: Nie traktować spędzania czasu w domu jako wypełnienie kolejnych obowiązków, sprzątanie, gotowanie.
5: Mówiła psycholożka Patrycja Podgórska, teraz już sport i Paulina Michta.
8: Iga Świątek z kolejnym zwycięstwem wygrała z Eliną Świtoliną 6-3, 1-6, 6-3.
9: You need to keep going, you know, no matter what. I'm happy that, you know, also the team is supporting me.
8: W finale WTA Toronto zagra z Eleną Rybakiną. Mamy kolejny medal na Mistrzostwach Europy. Jakub Szymański zdobył brązowy medal w biegu na 110 metrów przez płotki. To trzeci krążek zdobyty przez biało-czerwonych Birmingham. A kolejne szanse w memoriale Kamili Skolimowskiej. Bilety na naszej stronie. Jest też pierwszy polski medal pływackich Mistrzostw Europy. Justyna Kozan w Paryżu wywalczyła brąz w wyścigu na 400 metrów stylem zmiennym. Dziś także kolejne zmagania polskich drużyn piłkarskich w europejskich pucharach. GKS Katowice został wyeliminowany, ale w grze nadal cztery zespoły. O 19:00 Górnik podejmie Ferencváros, a Raków zmierzy się w Szwecji z Hammarby. O 19:30 Lech Poznań kontra Glasvik, a godzinę później Jaga powalczy z Rangersami. Z kolejnym trofeum także PSG. Zawodnicy podnieśli superpuchar UEFA.
5: Chwilowa przerwa od upałów chyba wszystkim nam dobrze zrobiła, natomiast te upały wracają i to już od jutra. Specot Meteo niestety nie mają dla Was dobrych wieści, jeżeli nie lubicie trzydziestek na termometrach, bo te trzydziestki pojawią się na pewno. I tak, jeszcze w dodatku to wszystko będzie podkręcało słońce i tego słońca nie zabraknie aż do niedzieli na pewno, więc czeka nas upalny, piękny weekend. Wiatr ma wiać głównie słabo, chwilami będzie wzrastał do umiarkowanego.
10: Wyobraźcie sobie, że mamy rok 2138, Shakira nadal nagrywa mundialowe hity.
11: I nadal ma super biodra.
10: To się nigdy nie skończy.
11: Anka i Fiołas, hity u nas także. Shakira na start po 15:00.

0: Takiego pasażera, passengera, to bierzemy na pokład w ciemno. Alex Warren za nami. Pytanie, czy wy też jedziecie? Bo wam jeszcze odjedzie.
1: Pociąg do 15 tysięcy złotych. Kto odczuwa, niech wysyła. 7327. To na ten numer. Jeśli teraz wyślecie hasło Max, to gwarantujemy wam, że każde wysłane zgłoszenie pomnożymy 577 razy. Jest tylko jedno ale. Tylko 10 minut trwa runda bonusowa, pędzi szybciej niż pendolino i minie prędzej niż się spodziewacie.
0: Zatem nie czekaj, łap za telefon i teraz wejdź do gry. No bo umówmy się, 15 tysięcy złotych może wasze finanse postawić na właściwe tory. 7327. Ślesz teraz hasło Max, a my twoje zgłoszenie mnożymy 577 razy przez 10 minut.
2: Reklama.
3: Eurola, wszystko cię stać. Eurorabaty masz.
4: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary. Do 5 września.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Rabaty minus 80% w Faktory Ursus i Annopol. Od 20 do 22 sierpnia trwa 80's Party. Wybrane produkty w super niskich cenach. Sprawdź oferty w sklepach Adidas, Tefal, Puma i wielu innych. Tylko w outletach Faktory Ursus i Annopol.
2: Szukasz miejsca, które zrobi efekt wow? Opera Club Warszawa. Wyjątkowa przestrzeń w samym sercu stolicy. Tu elegancja łączy się z energią, tworząc wydarzenia, o których mówi cała Warszawa. Firmowy event, bankiet czy gala? Z nami wszystko jest możliwe. W konkurencyjnej cenie i z perfekcyjną organizacją. Opera Club Warszawa. Twoje wydarzenie, nasza pasja. W podziemiach Teatru Wielkiego Opery Narodowej, Plac Teatralny 1. Zarezerwuj termin już dziś. operaclub.pl.
3: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap

0: aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego Książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego Książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
4: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: I po reklamie.
6: Jak długi dzień pełen słońca.
7: Jak wypad nad wodę.
8: Jak ognisko na działce.
9: Tak brzmi lato na maksa.
10: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

0: Inem i Rihanna w RMF Max. Za nami dzisiaj dzień osób leworęcznych. Tak przewrotnie pytamy, co kiedyś załatwiliście na lewo i chwalicie się tym w głosówkach na Messengerze.
1: Oj tam, delikatnie się zwierzacie. Oskar.
2: Cześć, ja miałem kiedyś taką przygodę, że robiłem zdjęcia dla jednego z portali. Pojechaliśmy z kolegą do Katowic na wydarzenie muzyczne, na które nie mieliśmy akredytacji i na miejscu załatwiliśmy wszystko, mówiąc, że to nie dotarło. No i na słynnej imprezie z jednym z najlepszych, najbardziej znanych DJ-ów na świecie udało nam się gościć jako fotografowie.
1: Po prostu duży obiektyw działa lepiej czasami niż opaska na festiwal.
0: A miejsce lepsze niż gdybyś bilet kupował. Piękne. Na lewo udało się co nieco też Wojtkowi.
3: Czasami udaje mi się na lewo wejść na basen letni, bo mam takie fajne chody u bardzo dobrej znajomej.
1: Słuchając Wojtka, jak można łatwo uszczęśliwić człowieka, to nawet nie jest na lewo. To jest po prostu od serca, dlatego tylko na lewo.
0: Dla chłopaków zestawy wakacyjnych gadżetów od RMF Max, o które wy też wciąż możecie powalczyć. RMF Max. Wciąż zbieramy głosówki na Messengerze, a to DabDogs.

0: zaczną.
1: My się nie spóźniamy i dbamy, żebyście najświeższe hity zawsze mieli pod ręką. W RMF Max, PZ jego bez nas nie zaczną. Kolejne kilka dni z upałami, ale meteorolodzy przestrzegają. Duże wahania temperatur przed nami, za dnia powyżej 30, a nocą nawet koło 12-13.
2: To jest ten piękny okres w roku, kiedy panowie wychodzimy razem na miasto. Ona ma małą torebusię, a wy niesiecie ze sobą plecak, a w środku swetery, kurteczka, może nawet termosik.
1: Dla równouprawnienia chciałbym powiedzieć, że w połowie zmiana, ale wtedy ja bym miał torebusie. To już wolę ten plecak. Zaraz szczegóły w RMF Max, będzie prognoza, a tuż po niej Adam Lambert. RMF
3: Max. Reklama. Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego Książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego Książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
7: Halo, halo? Tu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Proszę zapiąć pasy. Startujemy w podróż do świata pionierów polskiego lotnictwa w epoce dwudziestolecia międzywojennego. Aeroplany, żołnierskie pieśni, historia Bitwy Warszawskiej i jazzowe rytmy. To wszystko czekać będzie na Was podczas obchodów Święta Wojska Polskiego. Od 14 do 16 sierpnia. Zapraszamy na wystawy, wykłady, koncerty, rodzinne atrakcje i wyjątkową potańcówkę pod gołym niebem. Sprawdź na muzeumpilsudski.pl.
8: Sokół odkrywa swoją enklawę w premierowym utworze Pogwarzymy. Posłuchaj już dziś na YouTube i we wszystkich serwisach streamingowych.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starlay EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Warszawa Raszyn przy Alei Krakowskiej 24A.
10: I po reklamie.
12: Chwilowa przerwa od upałów chyba wszystkim nam dobrze zrobiła, natomiast te upały wracają i to już od jutra. Specot Meteo niestety nie mają dla Was dobrych wieści, jeżeli nie lubicie trzydziestek na termometrach, bo te trzydziestki pojawią się na pewno. I tak, jeszcze w dodatku, to wszystko będzie podkręcało słońce i tego słońca nie zabraknie aż do niedzieli na pewno, więc czeka nas upalny, piękny weekend. Wiatr ma wiać głównie słabo, chwilami będzie wzrastał do umiarkowanego.
13: RMF Max.
14: RMF Max Warszawa.

0: Dobrze lecimy przez czwartek przy takich utworach jak ten. To Milky i Just the Way You Are. Tymczasem poleciała ze Świnoujścia na Giewont, ale na własnych nogach. Olivia Rusoń pokonała Polskę, oczywiście chcąc w ten sposób zebrać pieniądze dla dzieci. Fundacja Razem Przeciwko DMD zrobiła 5 km płynąc Bałtykiem, 770 jadąc rowerem i 35 na koniec biegnąc pod górę na Giewont. Wszystko bez spania
1: w
0: 59 godzin.
1: Szczytny cel, więc tym bardziej wielkie brawa dla pani Oliwii, ale nie potrafię sobie wyobrazić ogromu zmęczenia.
0: No, ja też nie.
1: Ja tak czuję się po sobocie spędzonej w IKEA.
0: Ciekawe porównanie. Ja to bardziej poproszę lalkę Barbie albo Funko Popa z Oliwią Rusoń.

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram, że

0: też!
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: W rozmowie bratnich dusz naprawdę otworzy się przed wami Kuba Szmajkowski.
3: Jedyną osobą, z którą rywalizowałem, to byłem ja sam i moje ego. Pani Krysia ze spożywczego po prostu dostaje zawału i nakryje się nogami, jak usłyszysz, że Kuba Szmajkowski woli chłopaku. Po co mam robić jakieś dziwne historie, że to mój kuzyn albo brat?
2: Agata Świderska i Adrianna Krysian rozmawiają o uczuciach, ale tak od serca. Bratnie dusze i Kuba Szmajkowski. W sobotę po 10:00 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.

0: Book 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Dynamika, Warszawa, ulica Ostrobramska 75A.
2: Mówisz, nabiał na śniadanie.

0: 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja. W Rozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
2: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
3: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
4: To Lego Pikachu!
3: Nie!
4: Ha? Jak to?
3: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
5: Dinozaury opanowały Jura Park Bałtów. Przyjedź i poznaj największy hit sezonu, interaktywne dinozaury oraz nowe prehistoryczne oceanarium 3D. Stań oko w oko z mieszkańcami pradawnych mórz. Wybierz się na safari z dzikimi zwierzętami, szalej w parku zabaw i odpocznij na Źródlanej Wyspie. Zaplanuj rodzinną wyprawę do Jura Parku i przekonaj się, że jeden dzień to za mało. Jura Park Bałtów. Tego lata rusz tropem przygód. Poleca RMF Max.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: i po reklamie.
1: To jest popołudnie z RMF Max, jest 16. Marta Tyka, cześć, witajcie, zapraszam na Flash. Na początek o uwagę prosimy kierowców podróżujących S6 w Zachodniopomorskiem. Ciężarówka zapaliła się w pobliżu miejscowości Kukinia. To jest między węzłami Borkowice Ustronie Morskie. Zablokowana jest droga w kierunku Szczecina. Gdzie jest Marcin Romanowski? Pytamy we Fleszu RMF Max o 16. Nie mamy do tej pory informacji, że Romanowski wjechał do naszego kraju. Przekazał szef Mołdawskiego Narodowego Centralnego Biura Interpolu Vadim Tiron. Przypomnijmy, do polskiego sądu wpłynęła korespondencja od ściganego za aferę Funduszu Sprawiedliwości byłego wiceministra sprawiedliwości. Z pisma oraz koperty wynika, że przesyłka została nadana w Tyraspolu, na terenie Naddniestrza.
2: To jest RMF Max.
1: A teraz tragiczny bilans z Ukrainy. W lipcu zginęło co najmniej 437 cywilów, a 2610 zostało rannych, poinformowała dziś misja ONZ. To najwyższy bilans od marca 2022 roku, kiedy rozpoczęła się rosyjska inwazja na pełną skalę. Kolumbia natomiast szacuje straty po trzęsieniu ziemi. Skala zniszczeń jest ogromna. Zginęło co najmniej 265 osób, a 496 uznaje się za zaginione. W całym państwie wprowadzono stan wyjątkowy. Poniedziałkowe trzęsienie ziemi o sile 7,4 w skali Richtera było najbardziej niszczycielskie w tym stuleciu. Poszukiwania zaginionych ciągle trwają. A na koniec cenna informacja dla przyszłych kierowców. Wydłużyły się kolejki na prawko w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego. Kursanci chcą zdać egzamin przed 4 września. Właśnie wtedy mają wejść w życie surowsze przepisy dla początkujących kierowców, mianowicie obowiązek okresu próbnego.
3: Każdy, kto przed tym 4 września ten egzamin zda, nie będzie podlegał tym rygorom okresu próbnego. To jest też jeden z czynników, że w tej chwili jest tak dużo chętnych.
1: Mówi wicedyrektor WORD-u w Opolu Andrzej Rak.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Niestety odmety nie pozostawiają wątpliwości. Te najnowsze modele synoptyczne zdają się to potwierdzać. Upał wraca. Już jutro na termometrach okolice 30 i ponad 30 stopni w ten weekend będzie. No i jeszcze to wszystko ma podkręcać słońce, którego nie zabraknie. Wiatr ma wiać głównie słabo, on tylko chwilami może wzrastać do umiarkowanego. Niespecjalnie będzie nam pomagał. Dziś na termometrach maksymalnie w ciągu dnia tak od 25 do 28 stopni, także jeszcze do wytrzymania.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Warto być z nami po 16 w RMF Max, no bo ostatni wyciek danych może i Was dotyczyć. W łatwy sposób można to sprawdzić. Zaraz Wam powiemy, co trzeba zrobić.
7: Zamiast się stresować, zostańcie z RMF Max. Axwell i Bon, Anka i Fioas razem do 17.

0: Łapiemy ten pogodowy vibe. W końcu przed nami afrykańskie upały. To gramy afrobitowo. DJ Godza i Jason Derulo. Za nami w RMF Max. Tymczasem Polacy muszą zmierzyć się z wielkim wyciekiem danych. Ale słuchajcie, jest prosty sposób, jak to sprawdzić. Czy wasze dane są wśród tych, które mają złodzieje?
1: Zamiast się bać, po prostu warto zweryfikować, najlepiej w rządowym centrum Bezpieczne Dane.
0: Bezpieczne Dane. Tam się logujecie w bardzo prosty sposób i od razu sprawdzicie, czy w ostatnich wyciekach gdzieś wasz e-mail, numer telefonu czy PESEL się pojawił i to wszystko można oczywiście zastrzec.
1: Choć to takie 50-50, bo jednak 19 milionów ludzi, to umówmy się, jest ponad połowa Polaków.
0: A jest dreszczyk emocji. Ja już mam to za sobą, powiem wam. Do końca czekałem, czy pojawią się dwie kreski, czy jedna.
1: Max! Idąc tym kluczem, dodam jeszcze tylko, że warto się zabezpieczać. Można to zrobić w M-Obywatelu, zastrzegając PESEL.
0: To Dua Lipa.

0: nigdy nie zawodzi. Robin Schulz w RMF Max. Tymczasem 12 tysięcy osób obserwuje na flight radarze, czy piłkarze Lecha Poznań dolecą na Wyspę Owcze, gdzie od wczoraj króluje mgła. No, to najchętniej oglądany aktualnie na całym świecie lot w sieci.
1: Dlatego wam to mówimy, żebyście byli na bieżąco. Generalnie życzę chłopakom, żeby przeszli przez bramkę w każdym wymiarze tego określenia. Trzymam za to kciuki.
0: Byle nie własną. Trzymamy kciuki za polskie ekipy w Europie, które dziś grają. Zaraz Dawid Podsiadło. To my grać będziemy dla was. No i ktoś grać będzie o duże pieniądze. W finale zabawy Casa de Palma. I to już za moment. Bądźcie blisko.
2: Max. Reklama.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: W drogerii DM.

0: zł na Twoje zakupy w kolejnych miesiącach. Szczegóły akcji na biedronka.pl/dobry-start. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych Biedronka. Od zawsze na zawsze. Moja Biedronka, mój dobry start.
1: Nie szukaj wymówek, szukaj okazji. A tych na mieszkania w Park Leśny Rembertów nie brakuje. Rabat do 50 tysięcy, garaż za złotówkę, harmonogram 2080. Sprawdź pełną ofertę mieszkań i wybierz promocję dla siebie. Dowiedz się więcej w biurze sprzedaży i na parkleśnyrembertów.pl.
2: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
4: Klasa, a nawet klasyka.
3: A rap?
4: Też klasa.
5: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
6: Do zobaczenia w Warszawie, Dzimek.
5: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
7: Wielkie chrupnięcie w niskich cenach w Superzone. Aż 63 zł taniej. Tylko do 19 sierpnia karma dla psa Breed Premium by Nature 15 kg za 135 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 198 zł. Zapraszamy do Superzone w cecha Zielony Targówek w Warszawie. Superzone, ponieważ kochamy zwierzęta.
8: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Auto GT. Warszawa, ulica Połczyńska 95.
9: Orły oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
10: Bo na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,98. Oferta do 14 sierpnia. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
11: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: I po reklamie.
13: Na lody, na plażę z ekipą.
14: Leżąc.
13: Na chillowanko.
14: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
15: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

0: Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Ania już gotowa do tego, by ruszyć do konkretnej palmy, a jest ich aż 26.
2: Robiłam rozgrzewkę, wykręciłam numer telefonu do dzisiejszego finalisty, no i teraz się okaże tylko, do której palmy biegnę? Jak ktoś podniesie słuchawkę. 6 sygnałów, czekamy maksymalnie.
1: Finał zabawy Casa de Palma. Halo, dzień dobry, tu radio RMF Max się kłania. Ania i Fiołas.
2: Kto po drugiej stronie, z kim mamy przyjemność?
3: Zdzisławie,
2: musimy zadać ci to pytanie, ponieważ zawsze jak słyszymy taki delikatny pogłos, gdy słuchacz odbiera telefon, to zastanawiamy się, gdzie my go złapaliśmy.
3: W pracy.
1: Słuchaj, no to my z tej pracy cię wyrwiemy na moment. Co ty na to? Możemy zabrać cię z roboty na minutę pod palmy?
3: No dobra, jedziemy.
2: Jedziemy.
1: No dobra, 26 palm, kochany. Jedna z nich może być twoja. Wybierasz palmę, a Ania biegnie, strząsa kokosa. Co znajdziemy w środku, jest twoje. To może być nawet 15 tysięcy złotych.
3: No dobra, to lecimy.
2: My jak my, to ja lecę. A ty mówisz do której?
1: Do której palmy?
2: Od 1 do 26.
3: Do 26. Dobra, interesuje mnie palma 14.
1: 14!
2: Dobra, to jest ostateczna decyzja, bo jak już ruszę, to nie zawrócę.
3: Nie, ostateczna, już nic nie zmieniam.
1: 14 palma, Anka biegnie, by nią potrząsnąć, a w środku zaraz zobaczymy, co będzie czekało na ciebie, kochany.
2: Leci! No pięknie!
1: Na relaksik po robocie pomoże ci w tym maszyna do popcornu!
2: Congratulations!
3: Dziękuję. Będę miał akurat drugie kino, więc nie będzie problemu.
2: No i elegancko, a pewnie byś sobie takiej maszyny nie kupił sam.
3: No na pewno nie.
1: Jedyne co sami zrobić musicie, to włączyć się do zabawy, a o resztę się nie martwcie. W kokosach zawsze są jakieś nagrody. rmfmax.pl, tu znajdziecie szczegóły zabawy Casa de Palma.
2: I możecie tam łapać losy oraz bonusy. I pamiętajcie, jutro znowu 15 tysięcy i mnóstwo innych przyjemności do wzięcia z naszych kokosów.
0: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: końca.
1: Zostalibyśmy, jasne, że tak. Z wami bez końca, jako skarcy sprzed momentem w RMF Max. No ale jest więcej chętnych, żeby za mikrofonem tu usiąść.
2: Więc nie ma wyjścia, trzeba zrobić miejsce. Natomiast przejdę z przyjemnościami, więc wy lepiej bez końca zostańcie z RMF Max. Bilety choćby na strefę 57, na której wystąpią Opał, Fukaj, Bledka, Zalia, będą rozdawane w kanale nadawczym po godzinie 17.
1: Dlatego dalej przez popołudnie bądźcie blisko RMF Max, a dziękujemy za wspólne 4 godzinki.
2: Anka i Fioła, ściskamy, pa!
3: RMF Max. Reklama. Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 2 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
8: Miasto Kraków zaprasza na 9. BNP Paribas Green Film Festival. Codziennie do 16 sierpnia. Pokazy filmów ekologicznych z całego świata w plenerowych kinach na bulwarach wiślanych. A do tego warsztaty, dyskusje, strefa darmowych napraw rowerowych, krawieckich, strefa dobrego smaku i klimatyczne kino dla dzieci. Szczegóły na www.greenfestival.pl. Zapraszają partner tytularny Bank BNP Paribas i RMF Max.
9: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Pilarka ukosowa Mektul z pośrednicy tarczy tnącej 305 mm tylko za 699 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 600 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Nie szukaj wymówek, szukaj okazji. A tych na mieszkania w Park Leśny Rembertów nie brakuje. Rabat do 50 tysięcy, garaż za złotówkę, harmonogram 2080. Sprawdź pełną ofertę mieszkań i wybierz promocję dla siebie. Dowiedz się więcej w biurze sprzedaży i na parkleśnyrembertów.pl.
11: Jeszcze raz!
12: W parku rozrywki Majaland wakacje trwają najlepsze. Odwiedź nas i przeżyj niezapomnianą rodzinną przygodę. Tylko w sierpniu, kupując 3 bilety, 2 kolejne otrzymasz gratis. Nie zwlekaj. Szczegóły znajdziesz na majaland.pl.
13: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
17: I po reklamie.
18: W
0: Niestety to nie pozostawiają wątpliwości. Te najnowsze modele synoptyczne zdają się to potwierdzać. Upał wraca. Już jutro na termometrach okolice 30 i ponad 30 stopni w ten weekend będzie. No i jeszcze to wszystko ma podkręcać słońce, którego nie zabraknie. Wiatr ma wiać głównie słabo, on tylko chwilami może wzrastać do umiarkowanego. Niespecjalnie będzie nam pomagał. Dziś na termometrach maksymalnie w ciągu dnia tak od 25 do 28 stopni, także jeszcze do wytrzymania.
11: RMF Max.
17: RMF Max, Warszawa.

usłyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Zestaw wierteł i końcówek MacTools, zawierający 246 elementów, kupisz za jedyne 79 zł, czyli taniej aż o 170 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: Hip-hop na pełnej. BDOS 2115. KUKE 2115. New Problem, Reto i wielu innych na Fire Festival. 28-30 sierpnia. Promenada superauto.pl Stadionu Śląskiego w Chorzowie. W sprzedaży bilety jednodniowe i pakiety na eventim.pl. No to fire!
8: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
9: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
8: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Mecz jubileuszowy na 110-lecie Legii Warszawa. 6 września na stadionie przy Łazienkowskiej wielki mecz rozegrają piłkarze, którzy zapisali najpiękniejsze karty w historii Legii. Ciekanowski, Radowicz, Odzicza Ofoe, Roger Guerreiro, Pisz, Kiełbowicz i wielu innych. Idole wielu pokoleń na boisku oraz liczne rodzinne atrakcje. Partner obchodów 110-lecia Legii plus 500. Kupując bilet, wspierasz Fundację Legii w organizacji zajęć sportowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. www.bilety.legia.com.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w ten piątek Chibo Exclusive kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. A Soda Stream różne rodzaje 440 ml. Teraz tylko 14,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
0: I po reklamie.
13: Tak brzmi lato na maksa.
14: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
15: To jest popołudnie z RMF Max, jest 17. Marta Tyka, cześć, witajcie, zapraszam na świeży flash. Mieszkańcy wschodniej Polski, w tym Lubelszczyzny i Podkarpacia, będą otrzymywać SMS-y z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w sytuacjach zagrożenia. Nowe procedury alarmowania to efekt wniosków wyciągniętych po incydencie z upadkiem rakiety w Tarnawie Kolonii. Syreny zawyły wówczas, ale nie we wszystkich powiatach, a mieszkańcy nie otrzymali informacji z RCB.
14: To jest RMF Max.
15: Co najmniej jedna osoba zginęła, kilka zostało rannych. Do eksplozji doszło w porcie w Rotterdamie w Holandii podczas prac remontowych na terenie. terenie firmy paliwowej eksplodował jeden ze zbiorników. A teraz Sycylia i niekończący się problem z Etną. Przez aktywność wulkaniczną lotnisko w Katanii będzie nieczynne do 2 nad ranem w piątek. Od 8 sierpnia w Katanii odwołano łącznie prawie 700 lotów. Tatry na szczęście niczego nie odwołują. Z RMF Max wiecie, że przeżywają szczyt letniego sezonu turystycznego.
16: Naprawdę są tłumy, także im wcześniej się wybierze na jakąś wycieczkę, wyjazd, tym lepiej.
17: Na szlakach jest, na tych popularnych trasach, Kościeliska, to tłumy. Człowiek człowieka łokciem trąca. Nawet na taką Sarnią Skałę, to też tam pod koniec trzeba w kolejce się przepychać.
18: Wszędzie, gdzie chcemy wejść na popularne szlaki, no to trzeba poczekać godzinę, półtorej.
15: Z turystami na górskich szlakach rozmawiał Maciej Pałachicki. A propos Tatr. Od 1 września będą zmiany na trasie do Morskiego Oka. Konie wożące turystów będą pokonywać krótszy odcinek, niespełna 3-kilometrowy zamiast dotychczasowych 7. Wozy zatrzymają się przy wodogrzmotach Mickiewicza, a nie jak dotąd przy Włosienicy. Ten pilotażowy program ma na celu ochronę zwierząt. A na koniec krótki muzyczny akcent. Burgas będzie gospodarzem przyszłorocznego konkursu Eurowizji. Będzie to pierwszy konkurs Eurowizji organizowany w Bułgarii. Piosenkarka z tego kraju, Dara, wygrała tegoroczną edycję wydarzenia.
13: A skąd to tak ciągnie?
14: Zaraz pogoda w RMF Max.
19: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
20: Słońce nie zabraknie w ten weekend, właściwie ono nie będzie miało konkurencji, no ale też będzie bardzo gorąco. Na termometrach maksymalnie okolice 30 to jutro, na ponad 30 w ten weekend i przez cały weekend raczej nawet wiatr nam nie pomoże, bo mawiać głównie słabo, tylko chwilami może wzrastać do umiarkowanego. Biometr nie będzie korzystny, to oznacza, że z samopoczuciem też może nie być najlepiej i ciśnienie ma się wahać. Jeśli chodzi o kolejny tydzień, to też ma być bardzo słonecznie.
19: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
14: Świeżo, rzeźko, na gorąco. Wkręć się w lato. Lato na maksa.
21: Dzień dobry, to jest specjalne wydanie kanału nadawczego w RMF Max z toru z Parku Rozrywki.
22: Justyna Borycka,
23: Natalia Kawał
21: i Michał Śliwek.
22: No i kochani, jeśli słyszycie te krzyki w tle, to na razie nie my, ale to się jeszcze może zmienić. Mamy dużo gadżetów, będziemy je rozdawać dzisiaj tutaj właśnie w Zatorze i bądźcie z nami, bo emocji sporo.
23: I będziemy się dobrze bawić i zmusimy Justynę do tego, żeby dobrze się bawiła, bo póki co jest lekko zestresowana, ale popracujemy nad nią, obiecujemy.
21: Zostańcie z nami.

0: to Jonas Blue i Perfect Stranger w RMF Max, a to jest kanał nadawczy. Jesteśmy tacy lekko podekscytowani, przynajmniej ja się już cała trzęsę z radości.
1: Mnie kolanka też trochę zmiękły, jak u ciebie, Michał?
2: Tobie zmiękły? Jak ty zapowiedziałaś, że ty nie wchodzisz na żaden roller coaster dzisiaj?
1: Znaczy ja wchodzę, ale nie na ten największy.
2: Boże, dobrze. Kontekst. Kochani, jesteśmy w Zatorze w Parku Rozrywki i tutaj też chcielibyśmy was wysłać, dlatego też w tym momencie pada hasło STOP!
0: O czym teraz myślisz? Drogi słuchaczu RMF Max, co ci przyszło do głowy, kiedy usłyszałeś właśnie to nasze pytanie? Śmiało, głosóweczki na Messengera RMF Max przyjmujemy.
1: Tak jest. Czekamy na wasze wiadomości. Z przyjemnością kogoś z was dzisiaj wyślemy. 4 bilety do Parku Rozrywki w Zatorze są do zgarnięcia. My tu jesteśmy dzisiaj, żeby sprawdzić, czy warto, ale chyba warto, no. Głosówki na Messenger RMF Max.
2: Wzrok wszystkich nas, kiedy pojawiliśmy się na parkingu i zobaczyliśmy, jak Hyperion za... No, jakby
0: jak tam
2: szybko zasuwa, jedzie,
0: jak no. Zakręca, no.
2: Niesamowite. Możecie też tu być, ślijcie głosówki na Messenger RMF Max.

0: To jest Alan Walker, to jest Ava Max i to jest Fate w RMF Max, bo jakżeby inaczej.
1: My dzisiaj w Zatorze, w parku rozrywki, zastanawiamy się też, czekając tutaj na poszczególne atrakcje i łapiąc naszych słuchaczy, którzy są tutaj na miejscu, nad innymi ciekawymi miejscami w Polsce i różnymi innymi atrakcjami. Czytamy o nich. Na przykład tak trafiliśmy do Malborka, gdzie
0: piękne
1: okazuje się
0: miasto.
1: Jest... No, zaraz się okaże, czy takie piękne, bo właśnie się dowiedziałem, że istnieje tam coś takiego jak marcepanomat.
2: Jezu, naprawdę?
1: Naprawdę.
2: Marcepanomat.
1: Tak, tak, marcepanomat.
2: Czy powiem, że słyszałam o tym, że się na przykład jeździ do Malborka na kolonie, nie? Tak blisko
0: ale
2: morza i w ogóle.
0: Ale bardziej do zamku chyba, nie? Czy coś takiego.
2: Ale że na kolonie karne? To się nie spodziewałam.
3: Reklama. Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
4: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Szukasz miejsca, które zrobi efekt wow. Opera Club Warszawa. Wyjątkowa przestrzeń w samym sercu stolicy. Tu elegancja łączy się z energią, tworząc wydarzenia, o których mówi cała Warszawa. Firmowy event, bankiet czy gala? Z nami wszystko jest możliwe. W konkurencyjnej cenie i z perfekcyjną organizacją. Opera Club Warszawa. Twoje wydarzenie, nasza pasja. W podziemiach Teatru Wielkiego Opery Narodowej, Plac Teatralny 1. Zarezerwuj termin już dziś. operaclub.pl. Mecz jubileuszowy na 110-lecie Legii Warszawa. 6 września na stadionie przy Łazienkowskiej wielki mecz rozegrają piłkarze, którzy zapisali najpiękniejsze karty w historii Legii. Ciekanowski, Radowicz, Odzicza Ofoe, Roger Guerreiro, Pisz, Kiełbowicz i wielu innych. Idole wielu pokoleń na boisku oraz liczne rodzinne atrakcje. Partner obchodów 110-lecia Legii plus 500. Kupując bilet, wspierasz Fundację Legii w organizacji zajęć sportowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. www.bilety.legia.com.
6: Oh, nie no, znowu to samo. Ty też masz dość monotonnego przemysłowego cateringu dietetycznego? Sięgnij po Foodie Force. Gotowane lokalnie, więc odpowiedzialnie za smak i jakość. Oferujący wyłącznie sprawdzone naukowo diety standard, sport, low carb, keto, wege i inne. Tylko z najlepszej jakości składników i z bogatym wyborem dań. Spróbuj Foodie Force. Ten smak sprawi, że nie wrócisz do innych. Wejdź na foodieforce.pl i wybierz swoją dietę.
7: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego Książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego Książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
8: Mamo, zrobimy szarpaną karkówkę?
9: No jasne, szarpniemy się do delikatesów centrum, upieczemy
10: i podziabiemy na strzępy.
11: Do jutra, karkówka wieprzowa bez kości kilogram 12,99. Cena przed obniżką 21,99. A do środy pomidory malinowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 7,99. Obie oferty z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
12: I po reklamie.

0: Shakira i Daj Daj w RMF Max. Ale sobie dali, ale sobie dali.
1: Jak ja na Hyperionie dopiero co byłem. Ja od początku mówiłem, że to w ogóle nie jest straszne.
0: Słuchajcie, sytuacja jest taka. Natalia z Michałem właśnie zsiedli z Hyperiona dosłownie sekundę temu. Widzę łzy, łzy szczęścia w waszych oczach. Michał, jak się czujesz?
1: Czuję się spełnionym człowiekiem. Czuję, że mogę teraz wrócić do domu i powiedzieć, ja już nic nie muszę.
0: To brzmi pięknie. Natalia?
2: Ja się troszkę zmachałam. Myślałam, że będzie bardziej lajtowo. Nie było, ale było super, ale się popłakałam troszkę i nie wiem, czy mam głos, ale chyba mam. Chyba mnie...
0: Nie no, słyszymy cię pięknie.
2: To dobrze, ale chyba nie połknęłam żadnej muchy, więc jest sukces.
0: Wpadliście tutaj w idealnym momencie, już myślałam, że będę musiała to robić sama, ale nie. My jesteśmy tutaj całą ekipą kanału nadawczego do 20 w RMF Max, no a już niebawem 4 bilety do Energylandii do kogoś z was polecą, więc zostańcie blisko.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
4: W audycji lokowano markę Energylandia, należącą do właściciela parku rozrywki Energylandia.
5: To jest nowość RMF Max.

0: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Sokół odkrywa swoją enklawę w premierowym utworze Pogwarzymy. Posłuchaj już dziś na YouTube i we wszystkich serwisach streamingowych.
2: W Parku Rozrywki Majaland wakacje trwają najlepsze. Odwiedź nas i przeżyj niezapomnianą rodzinną przygodę. Tylko w sierpniu, kupując 3 bilety, 2 kolejne otrzymasz gratis. Nie zwlekaj. Szczegóły znajdziesz na majaland.pl.
3: Dość dźwigania zgrzewek i kupowania wody w jednorazowym plastiku. Duffy, polski producent butelek i dzbanków filtrujących, to alternatywa dla systemu kaucyjnego. Wygodnie i oszczędnie. Wybierz Duffy. Wspieraj polską produkcję. Więcej na duffy.pl.
4: Halo, halo? Tu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Proszę zapiąć pasy. Startujemy w podróż do świata pionierów polskiego lotnictwa w epoce dwudziestolecia międzywojennego. Aeroplany, żołnierskie pieśni, historia Bitwy Warszawskiej i jazzowe rytmy. To wszystko czekać będzie na Was podczas obchodów Święta Wojska Polskiego. Od 14 do 16 sierpnia. Zapraszamy na wystawy, wykłady, koncerty, rodzinne atrakcje i wyjątkową potańcówkę pod gołym niebem. Sprawdź na muzeumpilsudski.pl.
5: Orły oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
6: Bo na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,98. Oferta do 14 sierpnia. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
7: I po reklamie.

0: Warszawa 95 i 8 FM.
1: Słońca nie zabraknie w ten weekend, właściwie ono nie będzie miało konkurencji, no ale też będzie bardzo gorąco. Na termometrach maksymalnie okolice 30 to jutro, na ponad 30 w ten weekend i przez cały weekend raczej nawet wiatr nam nie pomoże, bo mawiać głównie słabo, tylko chwilami może wzrastać do umiarkowanego. Biometr nie będzie korzystny, to oznacza, że z samopoczuciem też może nie być najlepiej i ciśnienie ma się wahać. Jeśli chodzi o kolejny tydzień, to też ma być bardzo słonecznie.

0: Sponsorem konkursu wakacyjnym Śni jest właściciel Energylandii z czterogwiazdkowym polem kempingowym Route 44.
1: To jest wspaniały przywilej móc codziennie zajrzeć do waszych głów i zobaczyć, o czym akurat teraz myślicie, ale czasem to są też myśli, z którymi mi się jakoś tak nie możemy utożsamić za bardzo. Artur jest z nami.
2: Powiedz nam szczerze, o czym myślałeś, kiedy padło stop?
3: Kiedy myślałem to, zastanawiałem się, ile mój organizm jeszcze da radę pociągnąć pracę zdalną z moim prawie 2-letnim synkiem.
1: Czy jest kryzys 2-latka teraz, aktualnie?
4: Właśnie, co z tym 2-latkiem?
3: Ja myślę, że to jest kryzys, nie wiem, to jest mega kryzys, to nie jest zwykły kryzys, okay. To jest mega kryzys.
2: To jest taki kryzys, który trwa od 1 do 25 roku życia dziecka.
3: No mniej więcej chyba tak, dopóki nie opuści, nie powie do domu, że wyprowadzam się, bo słyszałem ostatnio, że tu sobie trochę pochlebię, że dobry rodzic to zmęczony rodzic, więc muszę być mega dobrym rodzicem.
4: Ale to super, że sobie wymieniamy takie mądrości życiowe. Ja mam natomiast do ciebie pytanie.
2: Czuję się jak Regina z 1670.
4: Trochę tak, ale ja mam pytanie dla

0: Reklama. Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Już dziś z kuponem Lidl Plus

0: aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Nie szukaj wymówek, szukaj okazji. A tych na mieszkania w Park Leśny Rembertów nie brakuje. Rabat do 50 tysięcy, garaż za złotówkę, harmonogram 2080. Sprawdź pełną ofertę mieszkań i wybierz promocję dla siebie. Dowiedz się więcej w biurze sprzedaży i na parkleśnyrembertów.pl.
3: Tuptozaury opanowały Jura Park Bałtów. Przyjedź i poznaj największy hit sezonu, interaktywne dinozaury oraz nowe prehistoryczne oceanarium 3D. Stań oko w oko z mieszkańcami pradawnych mórz. Wybierz się na safari z dzikimi zwierzętami, szalej w parku zabaw i odpocznij na Źródlanej Wyspie. Zaplanuj rodzinną wyprawę do Jura Parku i przekonaj się, że jeden dzień to za mało. Jura Park Bałtów. Tego lata rusz tropem przygód. Poleca RMF Max.

0: kaufland.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Rabaty minus 80% w Faktory Ursus i Annopol. Od 20 do 22 sierpnia trwa 80's Party. Wybrane produkty w super niskich cenach. Sprawdź oferty w sklepach Adidas, Tefal, Puma i wielu innych. Tylko w outletach Faktory Ursus i Annopol.
2: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play.
0: I po reklamie.

0: Warszawa 95 i 8 FM. Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Przed nami w Warszawie wieczór z bardzo przyjemną temperaturą. Termometry będą pokazywać około 20 stopni. Będzie pogodnie. Jeśli pojawią się chmury, to bardzo niewiele. W nocy około 17 stopni. Nad ranem będzie najchłodniej. Około 13 stopni w piątek rano, ale później już w ciągu dnia. No, do około 27 kresek i sporo słońca, chociaż tak najcieplej to będzie w weekend. W sobotę 31 stopni, a w niedzielę nawet 35 kresek pokażą termometry w Warszawie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.

0: godzina po 18 i powiedziałabym, że siedzimy, nic się nie dzieje,
1: nic
0: ale to nie do końca
1: dzieje.
0: Jest prawda.
2: To jest absolutna nieprawda, bo jesteśmy w zatorze, w parku rozrywki.
0: Woohoo!
2: I żałuję, że nie jestem dzieckiem, a jestem dorosłym i tak się świetnie bawię.
1: No, myślę, że mogłoby to być wszystko jeszcze dla nas większe, jeszcze wspanialsze, ale i tak jest naprawdę... Wow,
0: jest
1: zielono, jest pięknie. No i kochani, my siedzimy teraz sobie pod Teatrem Egipskim, można być na końcu świata, nawet tutaj w Małopolsce. Więc bądźcie z nami, bo jeszcze dużo atrakcji teraz w RMF Max, kanał nadawczy do 20. Siwek, Borycka, Kawałek, a z wami już Dub Dogs i numer Infinity. Poczujcie to tak jak my i bądźcie z RMF Max.

0: i Nicki Minaj, to Beauty and the Beat w RMF Max. Przepiękna pogoda dzisiaj w Zatorze, gdzie jesteśmy plenerowo, dużo was tutaj naokoło, za chwilkę będziemy rozdawać gadżety. Fajne rzeczy się dzieją, ale sprawdzamy też, co na świecie ważnego się dzieje.
1: No właśnie, i problemy pogodowe w różnych ciekawych miejscach na świecie, na przykład na Wyspach Owczych, bo tutaj jakiś przypał pogodowy, prawda?
2: Mgła spowodowała, że gracze Lecha Poznań, którzy mieli tam dzisiaj grać swój mecz eliminacyjny do Ligi Europy, nie mogli tam wylądować. No i farerzy podobno, bo tak się mówi na mieszkańców Wysp Owczych, doradzali Lechowi Poznań, żeby poleciał dzień wcześniej, żeby skorzystał z innych linii lotniczych, a Lech się uparł, że my swoimi i dzień później polecimy.
1: No oni po prostu, wiesz, jak ten stary, który nie, on nie będzie pytał o drogę, on i tak pojedzie po swojemu.
2: Dokładnie. No i jest już Lech Poznań na Wyspach Owczych, całe szczęście, no ale mało brakowało, a Lech wyszedłby na... No wiecie, rymuje się z Farerzy.

ostatnia noc na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Zupełnie jakby tutaj z nami byli Fuka i Liwka. Chcę więcej w RMF Max. To Max to jest cały czas kanał nadawczy i my szukamy więcej, chcemy więcej i mamy dla was coś więcej.
1: Macie emocje i nawet już co nieco dzisiaj przeżyliście i w związku z tym chciałabym skonfrontować z wami pewną naukową ciekawostkę.
0: Dawaj.
1: Do jakiej właśnie dotarłam.
0: No.
1: Podobno u zdrowych osób średnie tętno na rollercoasterze, na takiej kolejce, wiecie, wzrasta z 89 do 155 uderzeń na minutę.
2: Okej.
1: Ale, co ciekawe, to wcale nie jest w tych momentach, kiedy krzyczysz najbardziej, kiedy są największe spadki albo największe obroty, tylko w momencie powolnego podjazdu, zanim jeszcze to wszystko się zacznie.
2: No, to jest, powiem tak, u zdrowych osób i u mnie tak samo było.
1: Czyli wszystko okej z tobą, jesteś zdrowy.
0: Tak. Siwek nawet ma zegarek, więc teoretycznie na jego zegarku moglibyśmy wszystko sprawdzić. Ja nie mam zegarka, ale ja to w 100% potwierdzam, bo jak już zaczęliśmy zjeżdżać tam w dół i mknąć i to ta siła G od środkowa do środkowa, czy jakakolwiek była silna, to już nie były te emocje.
1: Ale się człowiek fizyki nauczy, no.
2: Fatalnie, no bo nie włączyłem aktywności na zegarku i teraz nie ma nic.
0: To
2: trzeba włączać, szkoda, żeby się marnowało.
3: J-Lo!

0: się last minute, jak wypad nad wodę.
1: Jak śmiganie na żagle.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa!
4: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Ring My Bell w RMF Max. To są bęgery na wakacje. My dzisiaj wakacyjnie jesteśmy w Zatorze, w parku rozrywki. No i mamy jedno ważne pytanie, które chcielibyśmy zadać pięknej rodzinie, którą tutaj dzisiaj spotkaliśmy. Cześć w ogóle wam wszystkim. Jak robi Hyperion?
1: To jest bardzo ważne pytanie na dziś. Jak robi Hyperion? No moim zdaniem tak właśnie robię, bo ja byłem i...
0: Ja tak robiłam mniej więcej,
1: tak robiła
0: tak
1: Natalia u mojego boku.
2: Czy ktoś jeszcze ma tutaj ochotę zaprezentować, jak robi Hyperion? O, widzę, że tutaj mamy kandydatkę.
1: O, to tak bardziej Natalia robiła.
0: To
1: było bliżej.
0: Tak. To jest 1:1, dokładnie jak robiła Natalia. Mamy już z tego filmy.
1: Ale widzę, że poszliśmy w kierunku interpretacji, co, jak robią ludzie na Hyperionie. Czy ktoś ma ochotę bardziej pójść w taką jakby technokratyczną stronę?
2: Takie wyrazy
1: Pan
2: dźwięku
1: może.
2: Naśladowcze, te śrubeczki tam gdzieś, coś.
3: Ciężko mi powiedzieć na tą chwilę, bo...
0: Tak jest to liczyła. Tak jest to. No to moi drodzy, dla was lecą gadżety RMF Max, mamy czapeczki, mamy smyczki, za chwilkę wam to rozdamy, no i słyszymy się, mamy nadzieję, w RMF Max, kanał nadawczy do 20 dzisiaj, więc bądźcie z nami.
1: No i tak właśnie robi Hyperion.

0: I to jest Chico, Chicos and Chicas. Za chwilę coś dla was specjalnego będziemy mieli, bo my wiemy, jaka jest aura teraz, ale nie wiemy, co się wydarzy w przyszłości.
1: I to jest właśnie nasz największy problem w tym momencie, że my nie wiemy, co się wydarzy w przyszłości. Natomiast wiemy,
2: poza
1: że...
2: tym nie ma żadnych innych problemów. Mamy zakręcone ziemniaki, mamy frytki, jest słońce i jest ładnie. I mamy nadzieję, że w całej Polsce będzie tak pięknie, jak tutaj w tej chwili.
1: Zator Park Rozrywki, u nas piękna pogoda. My tutaj spędzamy dzisiejszy wieczór. Gdzie was wywiało, gdzie może wy jedziecie, a gdzie wy na wakacjach, możecie meldować na Messengerze RMF Max. No a my w międzyczasie, żeby rozwiązać ten problem braku wiedzy o przyszłości, zapraszamy na prognozę pogody.
3: RMF Max. Audycja zawierała lokowanie produktu.
4: W audycji lokowano markę Energylandia, należącą do właściciela parku rozrywki Energylandia.
5: Reklama. Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699.

0: ważymy. Posłuchaj już dziś na YouTube i we wszystkich serwisach streamingowych.
1: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: Super obniżek poszukujesz? Masz to w

0: o minus 50%. Brie-commerce. Nasze ceny rządzą.
1: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
2: Mecz jubileuszowy na 110-lecie Legii Warszawa. 6 września na stadionie przy Łazienkowskiej wielki mecz rozegrają piłkarze, którzy zapisali najpiękniejsze karty w historii Legii. Ciekanowski, Radowicz, Odzicza Ofoe, Roger Guerreiro, Pisz, Kiełbowicz i wielu innych. I tole wielu pokoleń na boisku oraz liczne rodzinne atrakcje. Partner obchodów 110-lecia Legii plus 500. Kupując bilet, wspierasz Fundację Legii w organizacji zajęć sportowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. www.bilety.legia.com.
3: Naładuj lato z MG PGD. Do 10 września czekają na Ciebie wydłużone jazdy testowe z samochodami elektrycznymi. Sprawdź je na własnych zasadach, gdzie tylko chcesz, nawet na całą dobę. Weź udział w akcji Naładuj lato z MG PGD. Zrób zdjęcie z elektrycznym MG i odbierz darmowe gadżety. Złóż zamówienie i walcz o nagrodę główną, pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu. MG Motor PGD Toruńska Krasnobrodzka 5. Szczegóły na mgmotor.pgd.pl.
4: Samsung Days w RTV Euro AGD. Teraz nawet do 3000 zł rabatu na wybrane urządzenia AGD marki Samsung. Kup przynajmniej dwa produkty Samsung objęte promocją i zgarnij nawet do 3000 zł rabatu. Taka okazja tylko do 17 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Samsung Days. Regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.

Przed nami w Warszawie wieczór z bardzo przyjemną temperaturą. Termometry będą pokazywać około 20 stopni. Będzie pogodnie. Jeśli pojawią się chmury, to bardzo niewiele. W nocy około 17 stopni. Nad ranem będzie najchłodniej. Około 13 stopni w piątek rano, ale później już w ciągu dnia. No, do około 27 kresek i sporo słońca. Chociaż tak najcieplej to będzie w weekend. W sobotę 31 stopni, a w niedzielę nawet 35 kresek pokażą termometry w Warszawie.

0: Drive-by w RMF Max. My też dzisiaj przyjechaliśmy kawałek, żeby przeżyć coś wspaniałego. Jesteśmy w Parku Rozrywki w Zatorze, za nami już parę fantastycznych atrakcji. No i słuchajcie, okazuje się, że stojąc w kolejce, a takich kolejek w Parku Rozrywki akurat zawsze trochę można spotkać.
1: Dużo.
2: Kilka nawet obserwujemy teraz.
0: To trzeba się czymś zajmować, bo wtedy oczekiwanie, tak mówią naukowcy, będzie się wydawało nawet 5 razy krótsze.
1: A te naukowce.
2: Ale to jest bardzo ciekawe, bo moja mama też tak zawsze mówiła. Ona mi mówiła, że jak mi się nudzi, to żebym na przykład pluła i łapała.
0: Albo rozbierz jej pilnujówkę.
1: Tak, u mnie to było.
2: Czas ci szybciej minie, nie będziesz się nudzić.
0: Ewentualnie tak. Idź i zobacz, czy cię tam nie ma, ale to jak wyjdziesz z kolejki, to już może się ona jednak jeszcze trochę wydłuży.
1: No to wtedy w kolejce cię nie ma i wtedy to jest problem.
0: Dokładnie.
1: Kochani, co wam rodzice mówili, jak wy się nudziliście? Bardzo chętnie posłuchamy tego. Na głosówki na Messengerze RMF Max poprosimy serdecznie.

0: zaczynaliśmy tegoroczne wakacje, może nawet skończymy. Wracają na miejsce pierwsze Shakira i Burna Boy, Die Die.
1: One. One. One. One. One.

0: Daj, daj! Powrót na miejsce pierwsze listy Hobbence, Shakira, Burna Boy. Daj, daj tutaj dobrego bitu. Damy wam. Za kilka chwil startuje Max Party. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: RMF Max Warszawa, Robert Wojewski. Ponownie dobry wieczór, czwartek. Jutro zaczynamy weekend. No i właśnie w najbliższy weekend w Warszawie duży koncert na Stadionie Narodowym. Tam wystąpi Andrea Bocelli. To propozycja na niedzielę. A jeszcze dziś można się pobawić w Enklawie. Tutaj dziś wieczorem miksować dobrą muzę będzie Duty Fresh. Jutro kolejna impreza w tym samym miejscu. W sobotę nawet na dwóch parkietach. Lightman i Timon zagrają. Też w sobotę weekendowe balety w Dekadzie. Tam parkietem będzie rządzić DJ Function i w sobotę również Rocco we własnej osobie stanie za otwarzaczami w klubie Bank. Ritual Club też zaprasza, ma sobotnią imprezę, tu gościnnie pojawi się DJ Frandel z Meksyku, do tego DJ Koala i Sax Bare Life Act. Wcześniej w piątek koncert i ognisko z Łydką Grubasa, Piękny Brzeg, godzina 20. No i również w piątek stand-upowy open mic, Kamil Maleszyk go poprowadzi, Świetlica Wolność. W piątek także klub Jednorożec zaprasza na imprezę pod hasłem Słoneczny Patrol.
2: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
5: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
4: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra, 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis, 24 na osobę. Kaufland.

0: Odkryj magiczny świat Energylandii i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
4: Największe nazwiska muzyki elektronicznej tego lata tylko na Fire Festival w Chorzowie. Alan Walker, DJ Snake, Dimension, Elder Brook, Ned Sky i wielu innych. 28-30 sierpnia. Promenada superauto.pl Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Sprzedaży bilety jednodniowe i pakiety na eventim.pl. No to fire!
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
7: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: W Media Ekspert

0: 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
1: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
2: Sanostol.
1: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji pochodzącej.

0: wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony z syropu. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: I po reklamie.

0: słowo.
1: Na metę.
2: Kamperem.
3: Bez granic.
4: Na lody.
5: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
6: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

Kubańczyk, Krzysio Krawczyk też by do tego zatańczył. My tańczymy z wami, witajcie wciąż na imprezie. Wieczorowo na wakacjach Przemek Grabowski na mikrofonie. Ze mną dzisiaj miksujący DJ Raf Mix. Będą klasyki i są nowości. Teraz wiralowy import z Niemiec. Poznajcie tych wykonawców, jeżeli jeszcze ich nie śledzicie. To Kitsch Creek, Blumengarten, Shirin, Dawid, Gut, Genug. Das ist gut. Zróbcie głośniej.

0: I bujamy się wszyscy przy wakacyjnym ognisku. Run, run, river, to David Guetta i Alok. No przy ognisku o tej porze to cieplej. Wieczory już chłodniejsze, ale przecież w piątek, w weekend w większości miejsc w Polsce, praktycznie w całym kraju będzie również wyjątkowo ciepło, wciąż wakacyjnie. Tak jak na naszym Max Party. Za chwilę Ed Sheeran, Martin Garrix, będzie też Avicii, jego niezapomniany klasyk Hey Brother.
1: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra, 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis, 24 na osobę. Kaufland.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
7: Nie wierzę!
8: 15 tysięcy złotych!
9: Niespodziewanka. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz, jak zwykle, jaki wykonasz.
6: De Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
10: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
11: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
12: Idziemy do Żabki po promocję?
13: Przecież byliśmy wczoraj.
12: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
13: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
14: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup piwo czystej gronie pół litra za 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Żabka, uwolnij swój czas.
15: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
16: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
15: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
16: Ach, ci panowie z Media Expert.
15: Prawda?
17: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
19: I po reklamie.

wakacje. Andy Dust w Max Party. Wczoraj wszyscy żyliśmy zaćmieniem słońca i prawie żeśmy zapomnieli, że przecież swoje kolejne, już nieważne które urodziny, obchodziło też nasze słoneczko, czyli Robert Makłowicz. Co wiecie o Robercie? Przy okazji mamy nowy quiz na rmfmax.pl. Kto doskonale zna pana Roberta? No to przypominam, jakby co, fanom pizzy z ananasem, że pizza z ananasem to nie pizza. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Dobrego disco w nowej wersji. Producent Aich i Ring My Bell. Tak tutaj tańczymy czwartkowo w naszym Max Party. Za chwilę Katy Perry, wróci Dawid Podsiadło, ale kolejny set otwieramy taką petardą. Alan Walker ma opcję na jedynkę tego tygodnia listy Hot Bands w swoim głośnym Fate, a śpiewa Ava Max.

0: Błysk to Dawid Podsiadło wakacyjnie w RMF Max. My nie kończymy naszej imprezy, dopiero się tutaj rozkręcamy. Za chwilę będzie bardzo szybko, powiedziałbym, że super szybko. Też niedawno miejsce pierwsze listy Hop Benz, Lumix i jego Self Away. Będzie też taneczna nowość, jaką na lato przygotowali nam Alok i Jennifer Lopez. To przed wami.
1: Słuchacie RMF Max. Nowości kinowe na weekend? Super futrzak i złośliwa wiewiórka zrobi dobrze najmłodszym. Odzyskany dla fanów polskich klimatów, a horror lalka wystraszy nawet tych, co nie boją się ciemności. Wszyscy moi wrogowie z gwiazdami. Na ekranie Matthew McConaughey i Kurt Russell na randkę? Tylko jedna noc. Ale uwaga, niektóre z tytułów tylko w wybranych kinach. Imprezowy patrol w sobotę, Przytkowice, w strefie 57, Gips, Opał, Fukaj, Bledka, Jan, Rapowanie, Bracia Kacperczyk. Brzmi jak przepis na niezapomnianą noc. Poznań, Bittersweet Festival, Gorillaz, 21 Pilots, Robbie Williams, Faithless, Major Lazer, Rita Ora i jeszcze więcej. Za tydzień Krasnystaw i Lato na Maxa, Grupson Zalia, Grzegorz Chyży, Trzech Króli i nieśmiertelna Maryla Rodowicz. Piła. Factory of Sound Festival startuje 22. Dwie sceny, cała noc tańca, monumentalne hangary. Jest z czego wybierać i co robić. RMF Max. Zostańcie z nami.
2: Reklama.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
5: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
6: Zgarniasz 15
5: tysięcy złotych!
7: Ja nie mogę!
8: Kasa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
10: Słuchaj, Marian.
11: No?
10: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
11: Aha.
10: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
11: Ta.
10: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
11: No i co, Barbara, i co?
10: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
11: Ta Mariolka to jest naprawdę...
12: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
13: Idziemy do Żabki po promocję?
14: Przecież byliśmy wczoraj.
13: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
14: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
15: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup piwo Tyskie Gronie pół litra za 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Żabka, uwolnij swój czas.
16: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
17: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
18: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
19: I po reklamie.

zrobiła nam klimat wieczorowo na szeroką wodę, to Roxy plus Faust. Robimy wam imprezowy klimat. Witajcie po 22. Są z wami Przemek Grabowski i DJ Raf Mix. Nasze wieczorne sety to nowości, ale także klasyki. Teraz numer, który zna cały świat. No wszyscy znają. Przyznajcie się, kto kiedyś tańczył Alice DJ. I niezapomniane Better of Alone. Zróbcie głośniej.

Miley Kylie, Give Me One More Chance, ale w jakim fajnym remiksie dzisiaj w Max Party, to oczywiście Accent. Jeżeli kochacie klasyki, no to wrócimy do muzyki Lil Kelly, I Follow Rivers, tańczymy do dzisiaj. Będzie też jeden z największych hitów tego lata już oficjalnie. David Guetta zremiksował hicior Milky, Just The Way You Are. Będzie imprezowo, house'owo, ale słuchajcie, jeszcze w tej godzinie będzie też mega trensowa nowość od Armina Van

0: luzie.
1: Bez granic.
2: We dwoje.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
0: Lato na maksa.
1: Lato.

który w trakcie tego lata powrócił do nas w nowej wersji, a odpowiedzialny za ten sukces jest David Guetta. Tutaj na przeróbce Milki, Just The Way You Are. W ogóle to są jego wyjątkowo rekordowe wakacje. Produkuje nie tylko swoje numery, ale też wiele remiksów, wspiera innych wykonawców. No ostatnio także przecież David Guetta i Bibi Rexha. Był nawet taki moment na liście Hot Bands, kiedy David Guetta miał swoje 3 produkcje w zestawieniu. Armin Van Buuren nie miał jeszcze takiego rekordu, ale ma nową trensową petardę i też czeka na wasze wakacyjne głosy. Armin Van Buuren otwiera nasz kolejny set. Nasza nowość, śpiewa Sasha Everlasting.

0: tu po prostu Shakira i Burna Boy. Mamy wiadomość dla tych, którzy zastanawiają się, czy pojechać jeszcze w sierpniu nad morze. Nasze, polskie. Warto, bo w sierpniu Bałtyk potrafi być cieplejszy niż powietrze o poranku. Woda oddaje ciepło wolniej niż ląd, dlatego po chłodnej nocy wejście do morza może wydawać się zaskakująco przyjemne. Można sobie tak to tłumaczyć. Jeżeli będziecie nad morzem, gdziekolwiek, no to wciąż czekamy na wasze kartki pocztowe, które wakacyjnie możecie wysyłać do RMF Max.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: To nas kręci. Nowość od Davida Guetty, śpiewa Bibi Rexa, Sad Girls. Kręcą nas także spadające gwiazdy. Wiadomo, że to całe apogeum spadających Perseidów było ostatniej nocy, ale dzisiaj wieczorem i głęboko w środku nocy też będzie można jeszcze zauważyć, jak sobie tam przelatują. Tak więc wypatrujcie i tańczcie razem z nami. Nie kończymy w kolejnym secie w Max Party Dub Dogs. Wróci także Rihanna i Calvin Harris.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: I po reklamie.

0: jak długi dzień pełen słońca,
1: jak wypad na festiwal.

No Lies on Poli Dua Lipa w naszym kolejnym secie w Max Party. Witajcie po 23:00, no o tej porze wieczorowo, w szczególności w sierpniu, to chłodniej, ale szykują się naprawdę rekordowe ciepłe dni. W Hiszpanii nawet 40, no u nas też ciepło, może nie aż tak, ale będzie bardzo ciepło w piątek, w sobotę i w niedzielę. To taka przypominałka, jak mówiły nasze babcie, gdy z początkiem sierpnia panują upały, to zima długo trzyma kożuch biały. Poczekamy, sprawdzimy, czy się sprawdzi. Teraz posłuchamy fajnej, jeszcze wakacyjnej nowości od Szwedów z projektu Jubel, ich Ocean House.

Edward Maja i jego Still Your Love na kolejny wieczór spadających gwiazd. A jak tak siedzicie, wypatrujecie, to czy męczą was komary? Już wiadomo, jak to jest. Komary lokalizują nas m.in. dzięki dwutlenkowi węgla z oddechu. Reagują także na temperaturę ciała i związki wydzielane przez skórę, jeżeli ładnie pachniemy. No można zmienić perfumy, ale oddychanie to chyba trudno wyłączyć. Jakoś damy radę z tymi komarami. Może ten kawałek je odstraszy. Kid Laroi i Kelani w naszym kolejnym secie w RMF Max. Girls.

od Eda Sheerana, ale dzisiaj w remiksie, który zrobił DJ Dark. Wyobraźcie sobie, że Ed Sheeran był przekonany, że będzie artystą jednego przeboju. Jak dobrze, że się pomylił i jest z nami, chociaż teraz na muzycznej przerwie. Za to Toby Romeo nie jest na żadnej przerwie. To ten DJ, który reprezentuje oficjalnie Austrię, no i też nie jest artystą jednego przeboju. To kolejny jego nowość w naszym kolejnym secie w Max Party. Toby Romeo, Fly High.

Plażowy klimat wieczorowo zrobili nam DJ Goya i Jason Derulo, ich wakacyjny hicior Mi Chico. Teraz oficjalna jedynka w wielu miejscach wciąż na świecie, czyli DJ Hurzel. Okazuje się, że to on jest najbardziej rozchwytywanym, poszukiwanym artystą muzyki tanecznej ostatnich miesięcy. Hurzel.

przebojowo, przyjemnie, afrohausowo zamykamy ostatni set dzisiaj w Max Party. Topik i Becky G, Sorry Papi. No sorry, ale musimy kończyć. Dzięki, jak jest fajnie, to czas zawsze leci za szybko. Wracamy jednak jutro i czekamy na wasze podpowiedzi, co macie u siebie na imprezowych playlistach. Dajcie znać SMS-em na 3001. Otwieramy piątkowy wieczór wspólnie, nasz piękny czas na wakacjach. Max Party także jutro od 21:00. Przemek Grabowski i DJ Rafmix. Zapraszamy, do usłyszenia, cześć!